0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla was w samym sercu Szczecina.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardycka, dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
5: My jesteśmy takim krajem, takim patrią, my się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
1: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziora do swojego rodzinnego miasta. Madzior mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
6: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
7: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
8: Tak, zrobiliśmy.
7: Udało się być w pierwszym rzędzie.
8: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
9: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
10: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
1: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nawalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
11: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
2: Super FM. Pogoda.
12: W Szczecinie słońce jest prawie codziennie i dzisiaj będzie go bardzo, bardzo dużo. Nawet 21 stopni po południu, teraz już 11 i już jest nie najgorzej. Jutro 22, 23 stopnie i także słonecznie. W weekend ma być naprawdę lato, w sobotę i w niedzielę. O szczegółach soboty i niedzieli pewnie jeszcze będziemy mówić. Na razie żyjemy tygodniem, dzisiaj i jutro naprawdę bardzo dobrze.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
12: A będzie tylko lepiej. 21 dzień maja i czwartek, piątek i sobota już są na wyciągnięcie ręki i z tą myślą rozbudzamy się właśnie w przedostatni dzień tygodnia pracy. Bartek Czatowicz, witajcie w audycji. Dzień dobry, tu Super FM. Szczecińskie tematy, rzecz jasna, i muzyka, bo na początek naszego spotkania Purple Disco Machine, a więc robimy głośniej i odpływamy z najlepszą muzyką na 97,5.

Kto nie zna tej piosenki? No wszyscy znają, prawda? Bon Jovi, czyli Living on a Prayer w Super FM. W czwartkowy poranek informacje dla kierowców, bo parking pod trasą zamkową już jest czynny. Po kilku miesiącach przerwy kierowcy znowu mogą korzystać z parkingu pod trasą zamkową. Ten obiekt był zamknięty od listopada ubiegłego roku, jak czytam na stronach internetowych miasta, z powodu remontu estakad, oczywiście trasy zamkowej, ale kontrola opłat wróci, zostanie wznowiona od rana 25 maja. Czyli parking, no z tego co rozumiem, jest już czynny, jeszcze płacić za niego nie trzeba, ale od poniedziałku już będzie trzeba. No i nie będzie wymówek, że się nie wiedziało o tym. Także od razu mówię wam i jeszcze będziemy o tym przypominać pewno również w poniedziałek rano, że od poniedziałku, od 25 maja parking pod trasą zamkową będzie już płatny, a teraz wiemy, że znowu działa. Także może być jakąś alternatywą dla was również o poranku.

18 minut po szóstej, witajcie w czwartek, a w Szczecinie dzieci mieszkające w centrum, ale także na pogodnie, będą miały nowe miejsce do zabawy, bo w popularnym parku będzie dużo nowych atrakcji dla dzieci. Miasto wybrało wykonawcę, który wyremontuje ogród Jordanowski w parku Noakowskiego i pojawią się tam nowe zabawki właśnie dla dzieci. I z tego, co czytam w sieci, najbardziej spektakularny będzie fort ze ściankami do wspinaczki, trzema mostami, wieżami, zjeżdżalniami, liną z supłami, siatką do wspinania, drabinkami, rurami strażackimi i tunelem. Ależ to brzmi dobrze dla dzieci, prawda? Obok stanie linowy zestaw wspinaczkowy, czyli oczywiście urządzenie zabawkowe w kształcie kuli. Dobrze je znamy z placów zabaw. Mówię, dobrze je znamy my, rodzice, no bo często widzimy, a czasami nawet się troszeczkę wspinamy, kiedy trzeba i kiedy dziecko poprosi, no bo przecież dziecku trudno odmówić, prawda?

0: Możemy tak się umówić, że jeżeli informacje pogodowe na najbliższe dni, to tylko dobre, okej? A więc te dobre wiadomości o pogodzie w Szczecinie o godzinie 6:30, czyli już za minutę 30.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Obiecywałem, że będą tylko dobre informacje pogodowe. 12 stopni, dużo słońca w Szczecinie, po południu 21. Bez opadów deszczu i wiatr umiarkowany. W nocy nawet 12 stopni, jutro 22, 23 stopnie, a więc jeszcze cieplej. No a w weekend szykują nam się letnie wręcz klimaty. Także obiecałem, że będą dobre informacje i słowa dotrzymałem.
6: Dzień dobry. To Super FM.
0: Już minęła godzina 6:30, a wysłuchacie radia Super FM i oczywiście oprócz muzyki będą informacje drogowe, przypomnienia także o zmianach w organizacji ruchu, ale też o nowościach, bo przecież przed godziną 6:30 wspominałem, że parking pod trasą zamkową jest już otwarty, czynny po wielu miesiącach przerwy, a od poniedziałku już będzie trzeba za niego zapłacić. Będziemy o tym jeszcze mówić w radiu Super FM. Witam kierowców, ale nie tylko. Witam też tych, którzy już w pracy, a i tacy są z nami, no bo przecież niektórzy pracują ciężko od godziny 6:00. Mam nadzieję, że ci, którzy wcześniej zaczynają, to chociaż po południu sobie odbiją.
6: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina. 6:37.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Teraz jest jeszcze dobrze i przejezdnie oczywiście. Dopiero godzina 6:41. Utrudnień w naszym mieście aktualnie nie ma, no ale oczywiście może się to zmienić w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, czy może nawet paru godzin. Coraz więcej kierowców zbliża się do centrum Szczecina od strony Prawobrzeża, ale także sporo jedzie na prawy brzeg. Także jest naprawdę dobrze jak na razie i wszystkie skrzyżowania powinniście mijać bez większych problemów. Krótkie, szybkie przypomnienie, że parking pod trasą zamkową od poniedziałku będzie ponownie płatny. Ten parking już działa, był niedostępny przez prace związane z wyburzaniem łącznic trasy zamkowej. Teraz jest czynny, a kontrole opłat wrócą od 25 maja, czyli od najbliższego poniedziałku.

Dzień dobry, tu Super FM. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 7 oczywiście, a my płyniemy po tych szczecińskich tematach. Powstanie nowy parking przy stadionie imienia Floriana Krygiera. Takie informacje dla kibiców Pogoni Szczecin. Trójkątną działkę wciśniętą między ulicę Twardowskiego a tory kolejowe teraz porastają głównie krzaki, a miasto Szczecin ma taki pomysł na jej zagospodarowanie. Rozpisano przetarg na zaprojektowanie w tym miejscu parkingu. Doskonale wiemy, co dzieje się w te popołudnia, wieczory, kiedy odbywają się mecze Pogoni Szczecin, te domowe spotkania, a więc tam miejsc parkingowych nigdy za wiele oczywiście. A czy ktoś zgłosi się w tym przetargu? Ile tych firm zgłosi się w przetargu? Jakie będą kulisy przygotowania tego parkingu? Daty, terminy, to wszystko jeszcze pewnie przed nami.

0: Aerosmith i Crying w Super FM. Wiem, że znacie, mam nadzieję, że lubicie. Więcej dobrej muzyki po siódmej. Najpierw będzie serwis informacyjny.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po dziewiątej, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: I po reklamie.
3: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
4: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Wertycka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
5: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
4: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
6: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
4: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przy prowadzeniu referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
7: Pan jest górnikiem.
8: Tak, Mysłowice Wesoła.
9: Zielony Ład.
8: Do wyrzucenia.
10: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
4: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
11: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
12: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać. Aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
11: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
4: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
0: Stopni 12 teraz, a po południu będzie 20, nawet 21 i bardzo dużo słońca. IMGW twierdzi, że około godziny 17 mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że się mylą. Tym razem wiatr umiarkowany. Jutro już bez deszczu. Jutro 22 stopnie i dużo słońca. Mam nadzieję, że dzisiaj też tego deszczu nie będzie. A w weekend, w sobotę i w niedzielę? Ojojoj. I to można się złapać za głowę. W sobotę 27 stopni i w niedzielę bardzo podobnie.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: W Miami na Florydzie w ten weekend 30 stopni w prognozach, a w Szczecinie w zachodniopomorskim 27. No to sami sobie ocencie, czy lepiej być w Miami w sobotę i w niedzielę, czy w Szczecinie. Ja wolę być w Szczecinie. 4 minuty po godzinie 7, a już za chwilę muzyka Dua Lipa, Wilki, Teddy Swims, ale najpierw Liquido i oczywiście informacje nie z Miami, tylko ze Szczecina.
3: Dzień dobry, to Super FM.

Dua Lipa, tak, tak, dobrze poznajecie. Natomiast w Szczecinie i w Radiu Super FM od rana lipy nie ma, wręcz przeciwnie, Szczecin się zmienia. Dużo nowości w szczecińskim parku, powstały 3 place muzyczne. Teraz w parku Chopina miejsce dla siebie znajdą zarówno miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu, jak i muzyki. Bo właśnie zakończył się pierwszy etap modernizacji tego parku i on przyniósł istotne zmiany w zachodniej części, czyli między główną aleją, która jest przedłużeniem ulicy Judyma, a ulicą Wiosny Ludów. Wyznaczono tam strefę sportową, stoły do ping-ponga między innymi, boisko do piłki nożnej wzbogaciło się o piłkochwyty, no jest zupełnie inaczej, ale wokół pojawiła się też nowa zieleń i przede wszystkim to, o czym mówimy, to place muzyczne dla dzieci. Myślę, że to jest prawdziwa gratka. Park przy ulicy Chopina. Park Chopina, o, może w ten sposób. Park Chopina to jest takie miejsce, o którym jeżeli zapomnieliście, to warto sobie teraz przypomnieć.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Pierwsze kolejki już są, ale mam nadzieję, że one nie zepsują wam dobrego humoru. Wiem, że jest dobry, słońce świeci, pogoda jest piękna, już kilkanaście stopni na termometrach, a więc aż chce się wstawać, prawda? To znaczy, no pewnie nie wszystkim, ale mam nadzieję, że ci, którzy mają trudne początki, no to resztę dnia będą mieli zdecydowanie lepszą. Gdzie te trudne początki? Za kółkiem. Oczywiście na gumieńcach, ku słońcu Europejska oraz Okulickiego, ale także coraz więcej aut na Zagadłowicza przy Węźle Głębokie oraz na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą. Pierwsze kolejki także na ulicy Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. Oczywiście nie na pierwszym zielonym, ale na drugim zielonym świetle już przejedziecie. Kilkanaście samochodów stoi w kolejce, no może parę, dziesiąt samochodów stoi w kolejce na ulicy Wyszyńskiego przed Mostem Długim i na Moście Długim przy skrzyżowaniu z Nabrzeżem Wieleckim. Tych kierowców przybywa z minuty na minutę. Z Prawobrzeża, ale też sporo z was jedzie w kierunku Prawobrzeża z centrum Szczecina. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy też tych, którzy z regionu przyjeżdżają do Szczecina. Oni jeszcze nie muszą się zatrzymywać w długich kolejkach na węźle Kijewo. Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy ją aktualizować.

0: Anson Boone w piękny, słoneczny, czwartkowy poranek na antenie radia Super FM. Czy może być coś piękniejszego? Weekend zbliżający się z pewnością, a w weekend w sobotę i w niedzielę nawet 27-28 stopni. Już tak czuję ten weekend, że już nawet przestałem mówić weekend, tylko bardziej tak weekend, tak jak ciotka i wujek potrafią czasami. 26 minut po godzinie 7, a za chwilę oczywiście informacje, wiadomości w Radiu Super FM. Także bądźcie blisko radia, bo będziemy mówić o tych najważniejszych tematach związanych z naszym miastem.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.

0: Powiedz
1: Hello Cherry
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
2: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
7: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
8: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
9: O, teraz to widzę wyraźnie.
10: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food Trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest godzina 7.30, pierwsze korki na ulicach Szczecina i o drogach też będziemy mówić w wiadomościach Super FM. Andrzej Kutys,
4: dzień dobry. Dokładnie tak, konkretnie o odcinkowym pomiarze na A6 były kontrowersje, jest reakcja. W rozmowie Radia Super FM głos opozycji, tym razem Konfederacja. Wilki Morskie już nie grają w playoffach.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Na początek cytat. W związku z ujawnieniem nieprawidłowości dokonywania pomiarów przez odcinkowy pomiar prędkości działający na autostradzie A6 Szczecin-Rzęśnica, procedowanie sprawy wykroczeń, które zostały zarejestrowane w okresie od 29 kwietnia do 4 maja, zostało wstrzymane. To poinformował w mediach społecznościowych wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński. A to reakcja na alarmujące doniesienia przewoźników drogowych, do których zaczęły regularnie napływać urzędowe monity dotyczące przekraczania prędkości przez ciężarówki między Rzęśnicą a Dąbiem na A6 w stronę Szczecina. Tyle, że takie wozy mają tachografy i udokumentowany stan licznika. Według tych wskazań odcinkowy pomiar zawyżał mierzoną prędkość. Jak również czytamy w informacji od wicewojewody Brożyńskiego, osoby i podmioty, do których zostało już wysłane wezwanie, otrzymają informację o zakończeniu czynności w sprawie. Jest też krótkie wyjaśnienie, co się stało. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu. Dlaczego jednak Inspekcja Transportu Drogowego sama nie zwróciła uwagi na błędne wskazania odcinkowego pomiaru prędkości na A6? Do tematu wrócimy.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Także nasz dzisiejszy gość alarmował w sprawie pomiaru na A6, ale myślę, że nie tylko o tym dzisiaj w rozmowie Radia Super FM. Michał Kaczmarek tę rozmowę poprowadzi. Dzień dobry, Michale.
6: Cześć, Andrzeju, dzień dobry. Dużo tematów dzisiaj na pewno będziemy w porannej rozmowie poruszać. Znowu będzie politycznie, bo w tym tygodniu Szczecin odwiedził Sławomir Mentze, aczkolwiek ta wizyta przeszła trochę bez echa. Czy to oznacza, że Konfederacja się skończyła? Takie pytania zadam m.in. Rafałowi Kubowiczowi, który będzie

0: nami po godzinie 8 rano. Poza tym będzie o A6 i odcinkowym pomiarze prędkości, a może starczy także o tym, żeby porozmawiać na przykład o, nie wiem, systemie kaucyjnym. Na pewno tych tematów będzie dzisiaj całkiem sporo.
1: I zapraszamy tuż po godzinie 8 na rozmowę Radia Super FM.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Możliwe, że to jedna z najboleśniejszych porażek w karierze, mówił łamiącym się głosem kapitan Wilków Morskich Tomasz Gielo na pomeczowej konferencji prasowej po tym, jak koszykarze Kinga odpadli z playoffów Orlen Basket Ligi, przegrali trzeci mecz z Zastalem Zielonogóra na wyjeździe 80-86. Po pierwszej połowie przewaga gości wynosiła tylko 3 punkty, ale najgorzej Szczecinianie zagrali w końcówce. W kwarcie czwartej w ocenie Tomasza Gielo Zastal zasłużenie zwyciężył.
3: Ciężko na gorąco ocenić, bo nie ukrywam, że możliwe, że to jest jedna z najboleśniejszych porażek w mojej karierze, ale taki jest sport, takie jest życie. Wydaje mi się, że nie możemy zapominać o tej dobrej pracy, którą wykonaliśmy przez 108 miesięcy. W perspektywie 8 miesięcy byliśmy drugą drużyną po sezonie zasadniczym. Mimo wszystko uważam to za duży sukces, biorąc pod uwagę, z jakiego pułapu zaczynaliśmy. Trener Maciek, ten najlepszy trener sezonu zasadniczego, mieliśmy zawodnika w najlepszej piątce sezonu. To są rzeczy, które wydaje mi się, że są zalążkiem czegoś, co chcemy budować tutaj w Szczecinie.
1: W tym sezonie Zastal także w Pucharze Polski okazał się lepszy od koszykarzy Kinga, a w innych ćwierćfinałach na Orlen Basket Ligi. Walka wciąż trwa. Trwają także walki na innych arenach sportowych. O tym więcej w Radiu Super FM.
4: Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. Kadra Nikoli Grbicza nie grała jednak w najsilniejszym składzie, bo punkt kulminacyjny sezonu dodali wrześniowe Mistrzostwa Europy, podczas których nasi mają oprócz obrony tytułu jeszcze jeden cel, mówi komentator siatkówki w Polsacie Sport Adrian Brzozowski.
6: Kwalifikacja olimpijska to jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo.
5: A 3 lata temu biało-czerwoni w finale Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie Włochów. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lammens, która pokonała Rumunkę Irinę Kamelię-Begu. Odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Katarzyna Kawa przegrała 3-6-0-6 z Amerykanką Claire Liu. Decydujący mecz Chwalińskiej, awans do turnieju głównego dziś. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś 12. etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Super FM. Pogoda.
8: W weekend, w sobotę i w niedzielę 27 i 28 stopni. To nie są żarty. Zamykam oczy, otwieram oczy i dalej widzę to samo. IMGW podaje, że 27-28 stopni w sobotę i w niedzielę. Jutro 22 i też dużo słońca. Dzisiaj maksymalnie 21. Teraz termometry pokazują 12. Chociaż w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu. Zdaniem IMGW około godziny 17 w Szczecinie może trochę popadać. Może być troszeczkę mokro, ale już piątek, sobota i niedziela. Dla tych, którzy deszczu nie lubią, bez zarzutu.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
8: Jeszcze 23 minuty i będzie godzina 8. I grupa Queen.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To jest ten moment, to jest ten punkt kulminacyjny każdego poranka i nie inaczej jest dzisiaj oczywiście. Tuż za rondem portowców ustawiacie się w kolejce przed Mostem Długim. Akurat teraz, w tej chwili może nie, bo akurat kierowcy z Mostu Długiego ruszyli i jadą ulicą Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej i w drugą stronę, w stronę Prawobrzeża także, ale za chwilę pewnie pojawi się czerwone światło i znowu się zatrzymacie. Niedługie kolejki także na trasie Zamkowej w obie strony, bo kierowców teraz sporo chce, czy trasą Zamkową, czy Mostem Długim dostać się w tej relacji Prawobrzeże Centrum, Centrum Prawobrzeże. Z dwojga to raczej wybrałbym Most Długi, żeby dostać się zarówno do centrum, jak i w stronę Prawobrzeża o tej porze, ale to niewielka różnica. Jeżeli chodzi o Gumieńce, to oczywiście standardowo przed rondem Gierosa trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sporo samochodów także o tej porze na Koralowej i Modrej przed skrzyżowaniem z Szeroką, Szafera i Sosabowskiego. Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do centrum, no to też nie na pierwszej sekwencji, a drugiej na przykład sekwencji świateł przedostaniecie się ulicą Wszystkich Świętych do Majdańskiego czy Arkońskiej, Niemierzyńskiej, ale także Papieża Pawła VI. Na północy Szczecina przyzwoicie jest na ulicy Bogumińskiej. Nie ma takiej tragedii. Chyba bywało gorzej w ostatnich dniach. Jeżeli chodzi o ścisłe centrum, to tutaj największe problemy są ze znalezieniem miejsc parkingowych. O, a skoro o miejscach mówimy, parking pod trasą Zamkową. On jest już czynny, był nieczynny od listopada i od poniedziałku, to jest ważna informacja, od poniedziałku już będzie trzeba za niego zapłacić.

0: narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
1: Reklama.
2: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja.

0: przestrzeń do działania. Zdrofit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
2: Gorzko, gorzko!
1: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
6: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
7: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
6: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
7: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
6: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
7: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
10: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Dorota Wartycka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć. Czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli?

0: cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
1: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
2: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
0: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
0: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
5: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
6: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
7: Co pan na tej tablicy tu ma?
8: W 3 językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
0: No, poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
9: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
0: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 centymetrów śniegu.
10: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
11: Czwartkowy poranek w Radiu Super FM. Rafał Kubowicz, jeden z liderów Konfederacji w naszym regionie, jest ze mną w studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
12: Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy.
11: Jeden ze sprawców zamieszania dyskusyjnego odnośnie odcinkowego pomiaru prędkości na A6. Czy według pana ten przykład, który dyskutowany jest w tym tygodniu, powinien być jakimś, nie wiem, przyczynkiem do poważnej rewolucji, czy do poważnego przeformatowania systemu odcinkowego pomiaru prędkości, gdzie się okazało, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, za co dostają mandaty?
12: No nie wiedzieli. Tutaj był błąd faktycznie dotyczący pomiarów i powinny być sprawdzone wszystkie nowe instalacje jeszcze kilkukrotnie, żeby do takich błędów w przyszłości nie dochodziło. No tutaj mieliśmy sytuację skandaliczną, bo trwało to kilka dni, zanim ktoś się zreflektował, że to nie działa tak, jak powinno. Niepotrzebnie te zawiadomienia zostały wysyłane. Teraz minister tak naprawdę niewiele powiedział, bo nic nie powiedział, nie odniósł się do tego. Główny inspektorat też nie, tylko na stronie tego Canardu, czyli tej firmy obsługującej system, pojawił się lakoniczny komunikat. Tutaj pojawia się kolejny problem, ponieważ żaden z przedsiębiorców, którzy dostali już takie listy o tym, żeby wskazać kierowcę, na przykład od swoich leasingodawców, którzy są właścicielami aut, nie dostanie zwrotu środków, które są w umowie zapisane z leasingodawcą, że każdorazowe wysłanie może kosztować od 50 do nawet 200 zł. A jeśli takich mandatów dla jednej firmy mogło przyjść kilkaset nawet, czasami tak można szacować, nie wiemy dokładnie, to są już spore koszty.
11: No tak, ale to można byłoby powiedzieć, inspektorat się przyznał do pewnego błędu, zabrał głos, powiedział, że było to źle skalibrowane, przez tydzień te wezwania mogły być wzywane nie tak, jak powinny. Przepraszamy, korygujemy, nie wystawimy mandatów, dziękujemy, do widzenia, koniec tematu.
12: Dokładnie, powiedzieli tylko to i...
11: No ale to tak czy nie?
12: Znaczy, powinni to zrobić jak najszybciej i to dużo szybciej niż wysyłali. No mamy dzisiaj 20 maja, tak? I ta sprawa tyczy pomiarów wykonywanych między 28 kwietnia a 4 maja. I nikt do tej pory nic nie wiedział. Musieliśmy podnieść temat medialnie, w social mediach, w mediach. Musiał się wypowiedzieć też przecież doradca prezydenta, były szef Inspekcji Transportu Drogowego, który zresztą ten system wprowadzał na polskie drogi, Alvin Gajadur. I dopiero coś się zaczęło dziać. To powinno być dużo, dużo wcześniej, jak już były pierwsze jakieś tam skargi od kierowców.
11: Ale widzi pan zaletę odcinkowego pomiaru prędkości, czy to jest zły pomysł tak horyzontalnie?
12: To znaczy, ja nie widzę tutaj jakichś wielkich może zalet, wady. Ciężko powiedzieć. Jest to po prostu kolejny bat na kierowców, żeby w jakiś tam sposób zwalniali. A czy to powinno być akurat u nas wprowadzone na autostradzie, gdzie jest 140 km na godzinę, to nie jestem pewien. Uważam, że lepsze są systemy, które wskazują na prędkość zależną od tego, jak jest natężenie ruchu, bo faktycznie wypadkom zapobiega się w ten sposób, na przykład na zachodnich autostradach, które są lepiej przystosowane, na przykład w Holandii czy w Niemczech, w ten sposób, że ogranicza się prędkość w momencie, w którym ta intensyfikacja ruchu jest bardzo duża.
11: Konfederacja się skończyła trochę?
12: Czemu? W jakim znaczeniu?
11: No tak pytam trochę prowokacyjnie, bo pamiętam takie czasy, kiedy Sławomir Mentzen jak gwiazda rocka wjeżdżał na hulajnodze na dach Centrum Solidarności w Szczecinie i było tam parę set, żeby nie powiedzieć parę tysięcy osób, a widziałem wasze fotki ze Stargardu, no to była taka licha garstka gdzieś tam kręcąca się dookoła. Relacji ze Szczecina w ogóle nigdzie nie widziałem, więc prawdopodobnie było również strasznie biednie. Można powiedzieć, że charyzma waszego lidera no to był taki raczej one hit wonder. Nikt o tym dzisiaj nie dyskutuje.
12: To znaczy, to zupełnie nie jest tak, jak pan to widzi, mi się wydaje, bo chodzi przede wszystkim w Stargardzie na Q&A. To już było któreś z rzędu, bo Sławomir Mentzen co tydzień jest w kilku miejscach.
11: No ale licha garstka tam była.
12: Tak, ludzi. Jest to... Znaczy, nie licha garstka, bo było około 100 osób na całym placu. Nie, tak jak ja, niektórzy stali w cieniu po prostu, albo no, siedzieli na ławkach.
11: W sumie trochę pan się śmiał, jak Patryk Jaki na deptaku Bogusława miał, nie wiem, 100 osób. No to teraz Sławomir Mentzen ma dokładnie tyle samo.
12: To znaczy, ja nigdzie publicznie się nie śmiałem z tego, że Patryk Jaki miał około 100 osób na deptaku. To Centrum Szczecina i godzina wieczorna. Mentzen teraz zjeżdża te mniejsze miejscowości. To są miasta powiatowe często. Nie mamy okresu wyborczego, trzeba to podkreślić. Więc tutaj wydaje mi się, że frekwencja zła nie była. Nie było czegoś takiego, żeby nie było komu zadać pytania. Te pytania były zadawane przez 2 godziny, tak jak na poprzednich Q&A. To jest wszystko transmitowane w internecie i te zasięgi są bardzo duże. Z tego są wyciągane przecież wypowiedzi. Słynna wypowiedź panu generale Kukule, która wywołała bardzo szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej. Jakby ją oceniać, ale wywołała tą dyskusję, której potrzebowaliśmy na temat naszej obronności. I kolejne miejsca i kolejne pytania też wywołują tą dyskusję. I do tego
11: takie pytanie wywołało dyskusję?
12: To są dyskusje, które są polityczne, które są na Twitterze. Tak jak mówię, najbardziej znana to jest ta o Kukule, ale...
11: Pominijmy to. Jaka jeszcze wywołała?
12: No wczorajsza na przykład bardzo szeroko się poniosła.
11: Co ze Szczecina się poniosło?
12: Co ze Szczecina? Ze Stargardu.
11: Ze Stargardu jeszcze spotkanie w Szczecinie też było.
12: W Szczecinie to nie było spotkanie, to był panel naszego projektu 27, czyli to są panele
11: dyskusyjne.
12: Czy to
11: burza mózgów programowa? Tak,
12: tak, programowa burza mózgów, ponieważ pracujemy...
11: To co wydedukowaliście, panie Rafale?
12: No, rozmawialiśmy na temat wyborów i partii politycznych, byli eksperci, między innymi był były członek PKW, obecny sędzia Trybunału Stanu, był profesor nauk politycznych, był Witold Tumanowicz, który jest wieloletnim działaczem Konfederacji, brał udział praktycznie w każdych wyborach, był pełnomocnikiem też Sławomira Mentzena w wyborach, także prowadzimy tę dyskusję, oprócz tego oczywiście na stronie projekt27.pl, aby skonstruować zgodnie z taką ekspercką wolą i z wolą ludzi, naszych obywateli, program na 2027 rok, który będziemy w stanie wiele rzeczy w Polsce, mam nadzieję, zmienić. I tutaj, jeśli chodzi o wczorajsze dyskusje, to rozmawialiśmy na przykład o tym, w jaki sposób przeprowadzane są wybory w Polsce, jaka powinna być ordynacja wyborcza. Rozmawialiśmy bardzo dużo na temat na przykład referendów, które są w Polsce, no słabo, naprawdę zostały, że tak powiem, sprowadzone.
11: No, okaże się teraz w weekend, czy te referenda lokalne mają sens, czy nie.
12: No to w Krakowie, ale...
11: patrzymy na Kraków.
12: Tak? Ale nadal 90% referendów lokalnych w Polsce no nie spełnia wymogów frekwencyjnych. I to jest największy zarzut.
11: No to może dobrze, bo przynajmniej jest jakaś stabilność. Gdyby rzeczywiście można było każdego odwołać na zasadzie pstryknięcia, no to mielibyśmy serio sytuację.
12: Ale tu nie chodzi o pstryknięcie, na przykład w Krakowie.
11: Chaosu. No w Krakowie to jest trochę inny case, dlatego myślę, że każdy będzie teraz patrzeć na na to, co się wydarzy w niedzielę w Krakowie.
12: Ale panie redaktorze, właśnie w niedzielę w Krakowie problem polega na tym w tych referendach, że nie ma frekwencji, która jest określona, ale tej frekwencji nie ma dlatego, że zwolennicy nie idą głosować. I w tym momencie i nawet są nawoływani do tego, żeby nie głosować. W Krakowie mamy tak zwaną epidemię kolesiostwa i tam naprawdę wszyscy związani z Platformą Obywatelską i wszyscy szefowie nawet spółek miejskich nawołują do tego, żeby na to referendum nie iść, tylko po to, żeby ono było nieważne. To całkowicie przeczy jakiejkolwiek idei referendum, bo jeśli mamy referendum, w którym jest na przykład 25% frekwencji, a 100% ludzi jest za odwołaniem, no to...
11: No tak, ale to rzeczywiście nie chciałbym, żebyśmy tutaj w czwartkowy poranek dyskutowali o referendum w Krakowie, ale wciąż mam takie wrażenie, że trochę pan uciekł od tego mojego sensu pytania pod tytułem, jakie tutaj iskry fruwały w powietrzu podczas paneli dyskusyjnych dotyczących tego, jakie Szczecin ma, nie wiem, wnioski do programu Konfederacji na wybory 2027.
12: No to są wnioski, o których powiedziałem.
11: O referendach dyskutowaliście?
12: Też, również oczywiście. Rozmawialiśmy o finansowaniu partii politycznych bardzo mocno, o tym, w jaki absurdalny sposób można stracić subwencje. I niech sobie pan redaktor wyobrazi, że jeśli na przykład pana redaktora firma nazywa się Michał Kaczmarek i wpłaci pan pieniądze 100 zł na partię polityczną z konta firmowego, to partia, jeśli nie dojdzie do tego, że to jest konto firmowe, bo dostaje wpłatę od Michała Kaczmarka, to w tym momencie może mieć zabraną subwencję nawet milionową, wielomilionową. Konfederacja była bardzo, mieliśmy zawieszoną i straciliśmy nawet kiedyś subwencję za jeden baner za 200 zł.
11: Czyli chce pan powiedzieć, że się sami sobą zajmujecie na spotkaniach programowych?
12: W żadnym wypadku. Mówiliśmy tutaj o bardzo głębokiej też reformie finansowania partii politycznych. To była dyskusja oczywiście, bo były głosy i za, i przeciw wśród ekspertów na temat niektórych spraw. I tutaj, jeśli chodzi o to finansowanie, to też przez to, że to jest w ten, a nie inny sposób w Polsce robione, że ta subwencja, opłacanie partii politycznych, czy ono w ogóle powinno być z budżetu państwa, czy nie, bo o tym też rozmawialiśmy, powoduje, że tylko partie, które są już, że tak powiem, duże i rządzą, dostają te pieniądze, a te partie mają bardzo wysoki próg, partie nowo tworzące się mają bardzo wysoki próg wejścia, ponieważ nie mają żadnego finansowania.
11: Dwie minuty i dwa pytania do końca. Rafał Kubowicz, jeden z liderów Konfederacji, razem z nami o poranku w Radiu Super FM. Wróćmy do tematów lokalnych, jeżeli pan pozwoli. Wróćmy do Podjuch, bo to jest chyba ostatnio moja ulubiona dzielnica, jeżeli chodzi o wszelkie tematy dyskusyjne, bo tam się dzieje tyle, że się w całym Szczecinie tyle nie dzieje. Baza paliw. Do rozebrania czy nie do rozebrania?
12: No w tym momencie do rozebrania, aczkolwiek w polskim systemie prawnym nie mam pojęcia, jak to będzie. To są bardzo duże szkody wizerunkowe dla miasta, ponieważ jeśli ta rozbiórkowa stocznia dostała wszystkie zgody od miasta, a baza paliw dopiero pół roku później wystąpiła o zgody, wiedząc, że na działce obok jest przemysł ciężki, no to nie widzę winy inwestora w tym, że wystąpili o zgodę na to, żeby dostać warunki środowiskowe i budowę. Oczywiście wielkim błędem inwestora było to, że zaczęli budowę bez wszystkich zezwoleń, ale z kolei to też o tym rozmawiamy na naszych panelach, na przykład Nowej Nadziei i Inicjatywy Mencena, o tym, że mamy zbyt dużą regulację w państwie i przez to, że oczekuje się tak długo na wszelkie zgody i papiery, to kosztuje to olbrzymie pieniądze. A potem te wszystkie pieniądze...
11: No chyba to, ten przykład oczekiwania, to w tym przypadku bazy paliw, to panie Rafale, trochę zbyt brawurowe. Bo, no co by nie mówić, tam ktoś ewidentnie postanowił zignorować wszelkie przepisy.
12: Wina jest ewidentna, ale mówię też o szkodach wizerunkowych dla miasta w perspektywie lat, ponieważ oczywiście, że baza paliw powstała zupełnie nielegalnie i jest to całkowicie nieakceptowalne, ale jeśli podejmowane są tak lekkomyślne decyzje, niekonsultowane z mieszkańcami na przykład, w żaden sposób, a potem wyrastają wielkie zbiorniki, jakby inwestor poczekał rok czasu, to te zbiorniki by wyrosły.
11: No to rozumiem, że tak, jakby inwestor rozebrał tą bazę, uzyskał pozwolenie i ją zbudował jeszcze raz, to wszystko byłoby korekt?
12: Wedle polskiego prawa byłoby korekt i wedle prezydenta Szczecina też.
11: A według pana jako działacza Konfederacji?
12: Jeśli dostałby zgodę, to jak najbardziej, to jest
11: okej. Czyli najpierw mają rozebrać, a potem zbudować na nowo i to jest kwestia tylko pewnego,
12: nie, tu nie chodzi,
11: dokumentu.
12: Tu nie chodzi mi o dokumenty, bo ja rozumiem mieszkańców Podjuch, że wyrosły im wielkie zbiorniki paliwowe koło rzeki, ale miasto miało naprawdę wiele lat, żeby wprowadzić odpowiednie plany przestrzenne i żeby dopuścić taką lub inną inwestycję. No według mnie tutaj miasto zawiodło.
11: Sytuacja hipotetyczna na koniec, jeżeli pan pozwoli. Jeżeli Przemysław Czarnek mówi o zesrozę, a ma panele fotowoltaiczne na dachu, to co to jest?
12: No jest hipokryzja.
11: A jeżeli działacze Konfederacji mówią, że system kaucyjny jest beznadziejny, spotkałbym jakiegoś w supermarkecie, jak oddaję butelki, to co by to było?
12: Nic. Bo czemu? W jaki sposób? Ja sam oddaję butelki do systemu kaucyjnego, nie mam z tym żadnego problemu, jeśli chodzi o oddawanie. Ja mam z tym problem, że oddaję, że te butelkomaty są przeważnie nieczynne i są z tym bardzo duże problemy. Ja sam dokumentowałem te butelkomaty, jakbym miał dokumentować tą sytuację, jeśli sam bym ich nie oddawał.
11: Rafał Kubowicz był gościem porannej rozmowy Radio Super FM w czwartek, jeden z liderów Konfederacji. Bardzo panu dziękuję.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Super FM. Pogoda.
14: Już naście stopni w Szczecinie, 14 po południu, 21, a to tylko przedsmak tego, co jutro, pojutrze i w niedzielę. Jutro 22 stopnie, w sobotę 27 i w niedzielę też prawie 30.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To jest jak na razie nie najgorszy poranek na ulicach Szczecina. Oczywiście nie uniknęliśmy kolizji, ale na szczęście te kolizje, które od rana w naszym mieście nie generują utrudnień. Nie ma teraz długich kolejek. Najwięcej samochodów to na Moście Długim Wyszyńskiego, Trasie Zamkowej czy oczywiście przed rondem Gierosa na Gumieńcach. To są ci liderzy kolejek teraz o tej porze w Szczecinie, ale nie ma na co narzekać. Chwila cierpliwości i za moment będziecie w centrum. Już przejezdnie na przykład na Zagadłowicza, w Alei Wojska Polskiego czy na Modrej Koralowej Szafera. Te rejony już odkorkowane.

0: Duffy i Mercy w Super FM. Taki tytuł nosi ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem po godzinie 8.30, na przykład Jennifer Lopez, David Guetta, Milky Chance czy Backstreet Boys. Tak będzie po 8.30, a przed godziną 9 na 97.5. Najpierw oczywiście będzie skrót wiadomości, będą informacje sportowe.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodnie Pomorskie.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
14: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
15: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
16: O, teraz to widzę wyraźnie.
17: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: przed mikrofonem Andrzejku. To jest błędny odcinkowy pomiar prędkości na 6. To sytuacja skandaliczna, a sam system to kolejny bat na kierowców. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 polityk Konfederacji ze Szczecina Rafał Kubowicz. Przypomnijmy, chodzi o nieprawidłowe pomiary pomiędzy węzłem Dąbie a Rzęśnica, przez który wielu kierowców otrzymało wezwania, gdy jechali prawidłowo. Zdaniem Kubowicza w tej sprawie powinno pojawić się coś więcej niż tylko lakoniczny komunikat ze strony operatora systemu. Przypomnijmy, urządzenie od 29 kwietnia do 4 maja działało niepoprawnie. Ma być naprawa tego systemu, lecz zdaniem Kubowicza to za późno. Całej rozmowy z politykiem Konfederacji posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie, a do jej następnych wątków wrócimy w wiadomościach o 9.30.
17: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: To będą dwie informacje w jednej. Najpierw ta dobra. Po kilku miesiącach przerwy kierowcy znowu mogą korzystać z parkingu pod trasą zamkową, informuje miasto. Natomiast od 25 maja, od poniedziałku trzeba będzie znowu na tym płatnym parkingu niestrzeżonym kupować bilety. Obiekt był zamknięty od listopada ubiegłego roku z powodu remontu estakad, czytamy w komunikacie. Przy czym przypomnijmy, że ze wspomnianych estakad dwie to już wyburzono. Trzecia jest permanentnie zamknięta.
17: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
0: Szczecin przejęli studenci. W tradycyjnej ceremonii przed urzędem na Placu Armii Krajowej przedstawiciele samorządów uczelnianych odebrali klucz od miasta. Odbył się bieg nocny, a w kolejnych dniach koncerty muzycznych gwiazd na Łosztowni. Wcześniej jeszcze Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Morska zapraszają na Dzień Studenta. Czwartek, czyli dzisiaj od 10:00 na terenach tych uczelni spotkania w luźniejszej atmosferze propozycji, przykładowo kurs salsy z prorektorem ZUT-u. Propozycji dla studentów jest dużo więcej w kilku miejscach Szczecina.
1: Super FM Sport.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa pokonała w Stambule Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matty Cash, który rozegrał cały mecz. Po spotkaniu kibice Aston Villa przed stadionem świętowali, a ci, którzy przyjechali z Niemiec, się smucili. Marzyłem o tym od lat, a minęły 44, tyle mam. Urodziłem się miesiąc przed naszym zwycięstwem w Pucharze Europy, więc tak, minęło sporo czasu. To pierwsze duże europejskie trofeum, jakie widziałem w życiu. To absolutnie niesamowite, jestem podekscytowany. Cóż, oczywiście smutno, że przegraliśmy, ale to największe osiągnięcie naszego klubu. Oczywiście jestem rozczarowany, ale tak to już w sporcie bywa. That's the game. A Matty Cash został 13. polskim piłkarzem w historii, który sięgnął po europejskie klubowe trofeum. Wcześniej dokonali tego m.in. Zbigniew Boniek, Jerzy Dudek i Robert Lewandowski. Radni Zabrza podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. UEFA w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone jesienią na spotkaniu Komitetu Wykonawczego. Oklahoma City Thunder pokonała San Antonio Spurs 122-113 w drugim meczu finału konferencji zachodniej w koszykarskiej lidze NBA. Stan rywalizacji to 1-1. Na wschodzie New York Knicks prowadzą Cleveland 1-0.
23: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Super FM. Pogoda.
24: 14 stopni, rośnie już coraz wyżej, wychodzą te słupki temperatur, stopni 14, po południu 21, ale to i tak nie jest maks, na jaki stać matkę naturę w najbliższych dniach. Jutro 22 stopnie, już tylko słońce, w sobotę 27, w niedzielę podobnie, prawie 30 stopni, bardzo ciepły weekend przed nami, dzisiaj jeszcze tak do przeżycia, chociaż i tak nie najgorzej, bo słońca od rana jest naprawdę bardzo dużo.
23: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
17: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 18 minut dokładnie, precyzyjnie zostało do godziny 9, a wysłuchacie Radia Super FM w Szczecinie. Oczywiście szczecińska sytuacja na ulicach jest następująca, że kolejki na Europejskiej i na Ku Słońcu cały czas raczej nie odpuszczają, chociaż i tak tam sytuacja poprawia się z minuty na minutę, ale generalnie już coraz więcej kierowców w pracy, coraz więcej z Was w pracy, bo na przykład na Prawobrzeżu, na węźle Kijewo już nie ma na co narzekać. Podobnie zresztą w Podjuchach, Granitowa, Batalionów Chłopskich czy Floriana Krygiera w obie strony. Tutaj długich kolejek już nie ma, a zdarzają się. A teraz jest dobrze, trzeba wyciągać pozytywy. Zbliża się weekend, przejezdnie na Wszystkich Świętych, ale podobnie na Niebuszewie, Wilczas-Czanieckiej. Tutaj po prostu jedziemy, podobnie na Staszica czy Emilii Plater. I niech już tak będzie zawsze.

są te piosenki właśnie, których słucha się z drugą połówką Backstreet Boys, I Want It That Way. Za 11 minut będzie godzina 9, a za 9 godzin otwarcie bram podczas szczecińskich juwenaliów. Juwenalia rozpoczęły się w zasadzie w nocy. Studenci odebrali klucze od prezydenta miasta, no i teraz miasto należy do nich. Byłem wczoraj na Łasztowni, widziałem z bliska, jak wyglądają te ostatnie szlify, ostatnie przygotowania przy budowie sceny. Uwierzcie, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Dzisiaj otwarcie bram o godzinie 18 i występ Sunday Afternoon, następnie Velour, wideo około godziny 19.30, o 21.00 Dawid Kwiatkowski na scenie na Łasztownie, a o 22.45 Golec Orkiestra. Hej! I tak właśnie będzie. Oczywiście to są orientacyjne godziny, moi drodzy. To jest wydarzenie na żywo, to jest koncert na żywo, a więc plus minus 30 minut pewnie trzeba policzyć, a może czasami nawet i więcej. Natomiast orientacyjnie 21 Dawid Kwiatkowski, 22.45 Golec Orkiestra. I właśnie tak rozpoczniemy szczecińskie juwenalia w czwartek.

0: Widzimy się jutro między 6 a 9 oczywiście. Już za chwilę Super FM z widokiem na Szczecin. No i przedpołudnie czwartkowe spędzi z Wami Ania Malec. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. Do usłyszenia.
1: Reklama. Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
8: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
7: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
8: Dokładnie. Ładnie. Mieszkanie jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
7: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
8: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
3: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
1: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskich, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
4: Zaangażowano wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
1: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał

0: żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
2: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
1: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
3: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
1: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
0: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały traw.
5: Super FM. Pogoda.
6: Co słychać dzisiaj w pogodzie? 22 stopnie maksymalnie na termometrach naszych szczecińskich. Teraz jeszcze chłodniej, bo 16 mamy na termometrach. Słońca dzisiaj troszkę więcej niż wczoraj, ale chmury też się na niebie pojawią. Za to nie pojawi się deszcz.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Minęła godzina 9, Ania Malec. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w ten czwartek. No i mam dla Was bardzo dobrą informację na sam początek naszego spotkania. Otóż nie wiem, czy wiecie. Jeśli nie wiecie, to Was informuję, że już 3 czerwca niebawem na Stadionie Narodowym będzie mecz Polska-Nigeria. To jest mecz, na który, uwaga, uwaga, możecie u nas wygrać wejściówki. Punktualnie o 11.45 będzie konkurs. Zapiszcie sobie tę godzinę, no i zapiszcie sobie nasz numer telefonu 91245. Będzie można dzwonić i wygrywać. Będzie trzeba odpowiedzieć na co najmniej dwa pytania o tematyce sportowej. No i słuchajcie, można już pakować walizkę i szykować się do Warszawy na 3 czerwca. Myślę, że taki dobry prezent na Dzień Dziecka można sobie zrobić, który ciut wcześniej. Także słuchajcie nas uważnie. Oczywiście jak zawsze dużo dobrej muzyki na naszej antenie, no ale 11.45 konkurs, którego nie warto przegapić.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
9: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
10: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Od dawna to wiem.
1: To Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy czekali na tramwaj wodny, który w tamtym roku z sukcesem przepływał po naszych szczecińskich wodach i zachodniopomorskich. No to uwaga, tramwaj wraca. Umowy na tramwaj wodny zostały podpisane. W tamtym roku zabrał na pokład tramwaj wodny prawie 6 tysięcy osób. No i w tym roku projekt rozrósł się jeszcze bardziej. Teraz będzie jeszcze więcej partnerów, bo aż 8, którzy w ten projekt wejdą. Tramwaj będzie pływał od 27 czerwca do 30 sierpnia i będzie kursował na dwóch trasach: Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin, no i Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Wartość całego projektu to łącznie nieco ponad 1 000 000 zł. No a myślę, że fajny sposób, żeby okolice od strony wody pozwiedzać.

0: Powoli dochodzi już 9:30. O tej porze na naszej antenie najnowsze lokalne wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Wiadomości Radia Super FM, przed mikrofonem Andrzejku, to jest... Przebudowa na Pomorzanach, nowy termin i zapewnienie. Baza paliw w Podjuchach do rozbiórki, ocenią w rozmowie Radia Super FM polityk Konfederacji. Siatkarka chemika wybrana odkryciem sezonu.
13: Super FM. Wiadomości.
14: Wykonawca chce przedłużyć termin zakończenia inwestycji. Miejski radny oraz urzędnicy uspokajają, że po wakacjach przez Pomorzany będzie można przejechać bez przeszkód. Spółka ZUO, realizująca torową rewolucję, złożyła w urzędzie pismo dotyczące nowego terminu zakończenia prac w Alei Powstańców Wielkopolskich do stycznia, a radny KO z Pomorzan Stanisław Kaup mówił w naszym studiu, że najważniejsze jest przywrócenie ruchu.
15: Ale wykonawca dostał informację z miasta, że do końca wakacji musi być wszystko przejezdne. Mogą sobie w dalszych częściach tego roku czy w przyszłym roku sadzić drzewa, pracę z zielenią, ale przejazd ma być udrożniony i wszystko na to wskazuje, że wykonawca to dotrzyma, ten termin, ponieważ widać, że już są kolejne też zmiany związane z organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania Milczańska Powstańców, także no, na moje oko tam idzie to już sprawnie.
14: Inwestycja na Pomorzanach jest opóźniona o kilka lat, licząc także pracę na ulicy Kolumba. Jak informowali wykonawcy, dużą rolę odegrały nieaktualne prace instalacji podziemnych. W trakcie robót zmieniono także zakres tych prac.
16: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
14: Zawiodło miasto, a inwestor powinien rozebrać inwestycje tak o powstającej bez odpowiednich pozwoleń bazie paliw przy ulicy Szklanej w Podjuchach, mówił w rozmowie radia Super FM po godzinie 8 polityk Konfederacji Rafał Kubowicz. Podkreślał także, że oburzenie mieszkańców Podjuch jest w pełni zrozumiałe.
17: Oczywiście, że baza paliw powstała zupełnie nielegalnie i jest to całkowicie nieakceptowalne, ale jeśli podejmowane są tak lekkomyślne decyzje, niekonsultowane z mieszkańcami na przykład, w żaden sposób, a potem wyrastają wielkie zbiorniki, jakby inwestor poczekał rok czasu, to te zbiorniki by wyrosły.
18: No to rozumiem, że tak, jakby inwestor rozebrał tą bazę, uzyskał pozwolenie i ją zbudował jeszcze raz, to wszystko byłoby korekt?
17: Wedle polskiego prawa byłoby korekt i wedle prezydenta Szczecina też.
18: A według pana jako działacza Konfederacji?
17: Jeśli dostałby zgodę, to jak najbardziej, to jest
18: okej. Czyli najpierw mają rozebrać, a potem zbudować na nowo i to jest kwestia tylko pewnego dokumentu.
17: Tu nie chodzi mi o dokumenty, bo rozumiem mieszkańców Podjów, że wyrosły im wielkie zbiorniki paliwowe koło rzeki, ale miasto miało naprawdę wiele lat, żeby wprowadzić odpowiednie plany przestrzenne i żeby dopuścić taką lub inną inwestycję. No według mnie tutaj miasto zawiodło.
14: Przypomnijmy, że spółka Octane Energy odpowiedzialna za inwestycje cały czas stara się o uzyskanie potrzebnych zgód na jej legalizację.
16: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: W debiutanckim sezonie zagrała we wszystkich spotkaniach. Jej występy przełożyły się na powołanie do reprezentacji. Środkowa Lotto Chemika Police Maja Koput otrzymała nagrodę odkrycia sezonu w siatkarskiej Tauron Lidze. 19-latka w zakończonym przez Chemik na 8 miejscu sezonie rozegrała 26 spotkań, notując średnio 7 punktów na mecz. Do tego dołożyła 19 asów i aż 70 punktów po bloku. Dodajmy, że środkowa od początku maja przebywa na debiutanckim zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w najbliższy weekend ma szansę zadebiutować w kadrze nadbywającym się od 22 do 24 maja turnieju towarzyskim we włoskiej Genui. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
13: Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Djokovic to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano, z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do Aston Villi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenic i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, uważa dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
19: Są to igrzyska, na których będzie można stosować igrzyska. Wydarzenie, na których będzie można stosować substancje zabronione bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
4: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska.
13: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj dzień przeplatany słońcem i chmurami, ale padać z tych chmur nie będzie. 22 stopnie maksymalnie, a teraz mamy 17 na termometrach.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie poprawiaj ludzi. Zobacz, co modelujesz. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i ktoś podnosi głos. Ktoś odpowiada ostrzej, ktoś przyspiesza tempo i po chwili cała rozmowa wygląda już inaczej. Bo zachowania w zespole bardzo rzadko są przypadkowe. One się rozchodzą jak fala. Sposób mówienia, reagowania, radzenia sobie z napięciem. To wszystko jest obserwowane i powtarzane. Dlatego w pracy lidera jest jedna rzecz, o której łatwo zapomnieć. Ludzie nie uczą się głównie z tego, co mówisz. Uczą się z tego, co robisz. Jeśli w trudnej sytuacji podnosisz głos, to nie tylko rozwiązujesz problem. Pokazujesz, jak się w tym miejscu rozwiązuje problemy. Jeśli reagujesz presją, to nie tylko chwilowo przyspieszasz działanie. Uczysz, że presja jest sposobem działania. I wtedy bardzo trudno mieć pretensje, że ktoś zrobi dokładnie to samo, co ty. Nie dlatego, że jest trudny, tylko dlatego, że to widzi i uznaje to za normę. Dlatego zmiana w zespole bardzo rzadko zaczyna się od zespołu, zaczyna się od lidera, nie od deklaracji, od zachowania. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz komuś, co ma zmienić, sprawdź, czy nie widział tego wcześniej u ciebie.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Reklama.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
6: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
7: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
8: O, teraz to widzę wyraźnie.
9: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Pit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Na pokładach, których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
9: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
8: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów w USB Merito wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
10: I przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego, po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
8: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wielo

0: etapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
1: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham, Unai Emery, Ligę Europy wygrał po raz piąty.
2: I am not feeling the king.
1: Nie czuję się jak król Ligi Europy, czuję wdzięczność, jesteśmy królami razem.
2: The king together.
1: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy, raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
0: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
3: Super FM. Pogoda.
4: Temperatura powoli wzrasta. 19 stopni teraz na naszych szczecińskich termometrach. Ciut cieplej jeszcze będzie, do 22 maksymalnie. Padać dzisiaj nie będzie, ale słońce też na przemian z chmurami.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Minęła godzina 10, Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze. My dzisiaj mamy dla Was dużo dobrych informacji, no a wśród nich ta, na którą czekają wszyscy fani sportu. Mamy dla Was wejściówki, które możecie wygrać na mecz Polska-Nigeria, mecz, który jest 3 czerwca o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. No a co trzeba zrobić, żeby wygrać wejściówkę? Trzeba zadzwonić do nas, podać co najmniej dwie dobre odpowiedzi na pytania związane z tematyką sportową. No myślę, że bardzo atrakcyjna sprawa dla wszystkich fanów piłki nożnej. Partnerem zabawy jest Polski Związek Piłki Nożnej. No a bilety, jak nie wygracie i chcielibyście sobie je kupić, no to na Łączy Nas Piłka są dostępne.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
7: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
8: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: W Super Eko Magazynie Radia Super FM dr Anna Gardzińska, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witam pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o turystyce regeneratywnej. I co to jest turystyka regeneratywna?
2: No właśnie, turystyka regeneratywna dopiero można powiedzieć wchodzi tak w świadomość mieszkańców i turystów, natomiast jest już dosyć popularnym pojęciem chociażby za granicą czy też w krajach skandynawskich. Więc turystyka regeneratywna polega na tym, że przyjeżdżamy do danego miejsca i staramy się ulepszyć to miejsce, czyli zostawić po sobie ślad, ulepszyć to znaczy pomóc się zregenerować temu miejscu, czyli może być to zasadzenie roślinki, może być to pomoc lokalnym przedsiębiorcom. No tutaj takich możliwości jest bardzo dużo. Nie możemy też mylić turystyki regeneratywnej z turystyką zrównoważoną. Może to będzie łatwiejsze do wyjaśnienia na podstawie tych dwóch pojęć, bo turystyka zrównoważona polega na podróżach, że podróżujemy bardzo świadomie, jedziemy do miejsca i nie chcemy temu miejscu szkodzić, czyli pozostawiamy je w takiej kondycji, w jakiej zastaliśmy, nie szkodzimy, tak, danemu miejscu. Takich podróży jest bardzo dużo, bo chociażby Booking, największa platforma rezerwacyjna, no jedna z największych, prowadzi takie badania już przez kilka lat i w raporcie z 2025 roku właśnie przebadano 250 tysięcy użytkowników z 35 różnych krajów i tam jest bardzo wysoki odsetek, prawie 60% tych osób zwraca uwagę, wybiera obiekty, no bo do tego ta platforma głównie służy, do wyboru obiektów noclegowych, takie, które działają właśnie ekologicznie i w idei zrównoważonego rozwoju, czyli zrównoważonej turystyki. Natomiast odnosząc się do regeneratywności, 70% z tych osób powiedziało, że chciałoby podróżować do miejsc i zostawić jakiś ślad po sobie, coś dobrego. Bo wiemy, że turystyka staje się masowa, bardzo dużo osób podróżuje, niszczone jest środowisko przyrodnicze, zabytki, żeby w jakiś sposób danemu miejscu pomóc. I to jest właśnie turystyka regeneratywna, czyli możemy jechać i nie wiem, naprawić, zebrać śmieci, idąc chociażby przez las. Możemy na przykład naprawić, jechać w dane miejsce, nocować u lokalnego gospodarza, pomóc mu odbudować, nie wiem, płot, wziąć udział w jakichś czynnościach codziennych. To się trochę wydaje takie, bo widzę, że się pan redaktor uśmiecha, no takie niesamowite, no bo turystyka przecież to są też oferty, tak?
1: W Super Eko Magazynie rozmawialiśmy z panią dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Mówiła mi o takich zachowaniach, na które ja zwracałem uwagę i myślałem sobie, że jeszcze tak ludzie robią. Czyli zostawiają śmieci i je zakopują. Są tacy, którzy uważają, że jak wchodzą na plażę, to myślą, że tam nie ma jeszcze Wolińskiego Parku Narodowego i do nich ta plaża należy. Z tego, co pani mówi, rozumiem już różnicę pomiędzy turystyką zrównoważoną, turystyką regeneratywną. No to teraz spróbujmy namalować taki obraz turysty, który jest właśnie, wpisuje się w tę turystykę regeneratywną.
2: Bardzo chętnie, ale jeszcze chciałabym się odnieść do pana wypowiedzi. Rzeczywiście, odnośnie to, co pani dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego powiedziała, ja to też zauważam. Chociażby, no nie wiem, jadąc samochodem, ktoś nagle jedzie przede mną, otwiera okno i wyrzuca torby z McDonalda. I też się często zastanawiam, czy, że takie rzeczy jeszcze funkcjonują. Natomiast muszę panu powiedzieć, jest nadzieja, bo ludzie są coraz bardziej świadomi i to też jest forma regeneracji. rekreacji, bo tak jak powiedziałam wcześniej, turystyka regeneratywna powstała na bazie turystyki zrównoważonej. Regeneracja to jest w ogóle polepszanie, odnawianie. Może jeszcze dopowiem, dlaczego ona wchodzi, tak, gdzieś tam do naszych świadomości, czy weszła wcześniej do świadomości w krajach zagranicznych. Dlatego, że no, mamy takie czasy, a nie inne, w których bardzo szybko żyjemy, mamy dużo bodźców, no mogłabym tutaj wymieniać te czynniki. Na pewno nasi słuchacze są bardzo świadomi, co powoduje, że czasami no, ten świat tak pędzi, jesteśmy przebodźcowani. Z drugiej strony turystyka oczywiście bardzo wiele zalet przynosi, no, ale również no, też powoduje no, takie szkody, szczególnie ta turystyka masowa, ten overturizm, niszczenie zabytków i też to, co widzimy, Amsterdam się zamyka, Wenecja, tak? To, co się na szlakach górskich chociażby dzieje, czy nad naszym polskim morzem podczas sezonu, tak? No widzimy, może ten overturizm jest w mniejszej skali, ale jednak jest. I po prostu właśnie ten turysta regeneratywny, bo pan mnie spytał o jego profil, to jest turysta bardzo świadomy. Przede wszystkim, czyli turysta świadomy, że gdzieś granice i chłonność i w ogóle no, pojemność turystyczna danej destynacji jest określona, że człowiek dużo też szkód wyrządził naturze, że gdzieś wycinamy drzewa, coraz więcej terenów jest też zaabsorbowanych pod mieszkania, pod budownictwo. Ja tego absolutnie nie neguję, no bo to zawsze ma dwie strony. Natomiast no, ta przyroda nie jest odnawialna, tak? O ile drzewo możemy jeszcze zasadzić, o tyle, no, tyle mamy określonych oceanów, wód i musimy o to dbać. Więc jest to turysta bardzo świadomy, to nie jest turysta masowy. To ja muszę od razu powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że turystyka regeneratywna nie jest dla każdego i też nie każdy ją będzie rozumiał, tak? Więc jest to turysta świadomy, który chce chronić przyrodę, który chce coś zrobić dla danej destynacji, który jadąc do danego miejsca ma w sobie taką dużą dozę ciekawości, żeby poznać rzeczywiście, jak tam ludzie żyją, żeby spróbować lokalnych produktów, nie chodzić tylko jeść po sieciówkach, tak? Żeby pomieszkać gdzieś u lokalnych gospodarzy, gestorów bazy noclegowej, a nie tylko gdzieś w sieciowych, chociażby obiektach noclegowych i zastanawia się, co ja mogę zrobić, żeby podczas tego pobytu, no nie wiem, polepszyć to miejsce, ulepszyć w jakikolwiek sposób. Ja tak mówię bardzo ogólnikowo, bo uważam, że te formy regeneracji to nie jest tylko wtedy, kiedy, nie wiem, coś fizycznie zrobimy. Tak? Ale nawet formą turystyki regeneratywnej uważam na początku jest właśnie uświadamianie ludzi, że jest coś takiego, na czym to polega i że można w ten sposób podróżować. To też jest regeneracja, tylko na poziomie psychologicznym.
1: W Super Eko magazynie rozmawiamy z dr Anną Gardzińską, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzisiaj rozmawiamy o turystyce regeneratywnej i za chwilę powrócimy do dalszej części naszej rozmowy. Trochę porozmawiamy o naszym podwórku, o Szczecinie, o tym, co u nas się dzieje.
0: Super Eko magazyn, tylko w Super FM.

0: To Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Coś dla mieszkańców Pomorzan i dla wszystkich, którzy w tamte okolice potrzebują jeździć. Wiem, że tam dużo zmian komunikacyjnych często, pewnie już jesteście do nich przyzwyczajeni, no i miasto zapowiada, że od najbliższej niedzieli kolejne zmiany związane z przebudową Powstańców Wielkopolskich. Na odcinku między osiedlem Polonia a placem Szerockiego będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy, no i zmieni się też dojazd do szpitala, to jest ważna informacja. Będzie prowadził przez ulicę Orawską i Szpitalną. Chodzi także o zapadlisko w rejonie placu Szerockiego. Tam termin naprawy zapadliska nie jest nadal określony, więc zdecydowano, że na równoległej do uszkodzonego odcinka zachodniej nitce Alei Powstańców Wielkopolskich zostanie od niedzieli wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ważna informacja dla wszystkich, którzy na Pomorzanach mieszkają, no i dla wszystkich, którzy zwłaszcza do szpitala potrzebują się dostać. No a więcej informacji lokalnych ma dla Was Andrzej Kutys, jak zawsze, który za kilka chwil już Wam je przedstawi. Zapraszam.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Autopromocja.
1: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
5: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
9: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
10: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
12: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, giga burger challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
15: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Zmiana numerów telefonu szpitala przy Strzałowskiej. Szczecińskie uczelnie zapraszają nowych studentów. Pogoń przed ostatnim meczem sezonu.
16: Super FM. Wiadomości.
15: Na początek wiadomości informacja praktyczna, bardzo ważna dla pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ulicy Strzałowskiej. Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, zmienią się tam numery telefonów. Nowe są dostępne na stronie placówki, mówi rzeczniczka szpitala Agnieszka Muchla.
17: Od najbliższego poniedziałku, to jest 25 maja, zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Dzwoniąc pod dotychczasowe numery, użytkownicy usłyszą komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na naszej stronie internetowej.
15: Jak czytamy na stronie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, zmianie ulegnie także numer do call center, przez który wprowadzona jest rejestracja do poradni w przyszpitalnej przychodni onkologicznej.
18: To są wiadomości w radiu Super FM.
15: Tysiące miejsc i kilkaset kierunków do wyboru. Uczelnie w Szczecinie przedstawiają kandydatom tegoroczną ofertę, oczywiście w związku z rozpoczęciem rekrutacji. Jej pierwsza tura do 10 lipca. Slogan naboru na Uniwersytet Szczeciński przedstawiała Agnieszka Lizak, czyli rzeczniczka prasowa tej uczelni.
19: Hasłem tegorocznej rekrutacji jest zabłyśnij na Uniwersytecie Szczecińskim. My wierzymy, że nasi kandydaci, obecni maturzyści mają w sobie ogromny potencjał i talent. Uniwersytet Szczeciński właśnie chce umożliwić im, aby te talenty rozbłysły, żeby rozkwitli.
15: Zaprasza także oczywiście Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, mówi rzeczniczka prasowa tej uczelni Emilia Kujawa.
20: 18 maja wystartowała rejestracja na blisko 50 kierunkach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W tym roku w ofercie ZUT ma kilka nowych kierunków, w tym analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym i sztuczną inteligencję na Wydziale Informatyki.
15: A rekrutacja na szczecińskiej uczelni jest podzielona na 3 tury, ostatnia z nich 18 września.
18: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
15: Kolejna pula wyjściówek do zdobycia dzisiaj. Pogoń Szczecin informuje o bardzo dużym zainteresowaniu finałowym starciem sezonu piłkarskiej ekstraklasy na Stadionie Miejskim przy ulicy Twardowskiego. W najbliższą sobotę Portowcy podejmą walczące wciąż o puchary GKS Katowice. Duma Pomorza po najeżonych trudnościami rozgrywkach zapewniła sobie w poprzedniej kolejce utrzymanie. Potrzebne do tego były aż 44 punkty. Obecnie Pogoń jest na 10. miejscu piłkarskiej ekstraklasy. Ich rywal na miejscu 5. z ambicjami występu w europejskich pucharach. Z kolei piłkarze Pogoni na pewno będą chcieli wynagrodzić kibicom chwiejną formę i potknięcia na własnym stadionie. Mecz z GKS-em w sobotę o 17:30, a już jutro z dziennikarzami spotka się trener Portowców Tomasz Tomasberg, więc do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracać.
21: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
22: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. W Willi Lenza dziś gratka dla miłośników muzyki klasycznej i zaproszenie na recital fortepianowy Adama Kałduńskiego, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Koncert rozpocznie się o 18:00 w siedzibie Willi Lenza przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Wieczór będzie muzyczną opowieścią zbudowaną wokół formy ballady, a centralne miejsce w programie zajmie twórczość Fryderyka Chopina. To propozycja dla tych, którzy w muzyce fortepianowej cenią nie tylko techniczną wirtuozerię, ale przede wszystkim opowieść i atmosferę. W Teatrze Lalek Pleciuga jeszcze dziś można obejrzeć spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. Przedstawienie adresowane do młodzieży opowiada o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach, o których młodzi ludzie często nie mówią głośno. Bohaterowie funkcjonują jednocześnie w świecie szkolnej dyskoteki, teatralnej fikcji i bardzo osobistych wyznań. Spektakl porusza także trudniejsze tematy związane z seksualnością, alkoholem czy rówieśniczą presją. Tymczasem Szczecin zaczyna żyć także studenckim świętem. Ruszają Juwenalia, największa impreza akademicka w mieście. Koncerty i wydarzenia plenerowe będą się odbywać na Łasztowni. Organizatorzy zapowiadają kilka dni muzyki, spotkań i nocnych wydarzeń, które tradycyjnie przyciągają tysiące studentów i mieszkańców. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach. Zapraszam.
21: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
12: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
21: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Ekomagazyn.
1: Doktor Anna Gardzińska jest gościem w naszym programie. Pani Ania jest dyrektorem Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. To teraz obiecany wątek szczeciński. Szczecin promuje się hasłem Floating Garden. Mamy mnóstwo w naszym mieście zieleni, wody. Jak ta turystyka regeneratywna wpisuje się w strategię rozwoju naszego miasta?
2: Znaczy Szczecin... Bardzo dobrze oceniam działania naszego miasta, tak? Bo jest konsekwentny w tych działaniach. Ja pamiętam, jak słyszałam o Floating Garden 2050, o tej marce jeszcze chyba 10 lat temu, w ogóle jej nie rozumiałam.
1: Kto pomyślał o 2050?
2: Dzisiaj ją rozumiem. Dzisiaj ją rozumiem i widzę, że wiele jakichś małych bądź większych działań na to się składa. Natomiast rzeczywiście, no tu mogę się odnieść do żeglugi szczecińskiej, która w naszym mieście jest też odpowiedzialna za promocję turystyczną, nie tylko, ale też między innymi promocję turystyczną miasta. Więc też działa Convention Bureau, koncepcja Convention Bureau w Szczecinie i Szczecin coraz bardziej, już od kilku lat też konsekwentnie angażuje się w takie działania dotyczące zrównoważonego rozwoju i też turystyki zrównoważonej. No tutaj można powiedzieć zwieńczeniem tych działań jest chociażby GDS Forum, które odbędzie się 18 czerwca właśnie w Szczecinie. Więc Szczecin dąży do tego, żeby być miastem postrzegane jako miasto właśnie zrównoważonego rozwoju, miasto też ekologiczne i te działania naprawdę są tutaj spójne i konsekwentne. Jeżeli chodzi o turystykę regeneratywną, to jest bardzo dobra baza to, co się dzieje, do tego, co może się zadziać w przyszłości.
1: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna mocno angażuje się w projekty międzynarodowe, flagowym takim aktualnym projektem dotyczącym właśnie turystyki regeneratywnej jest RETUR.
2: Staramy się oczywiście angażować również w projekty, bo projekty też nas bardzo dużo uczą, natomiast nie zawsze mamy, że tak powiem, tyle sił przerobowych, co chcielibyśmy realizować projektów. I właśnie jednym z takich flagowych jest ten projekt RETUR, o którym pan wspomniał, dotyczący turystyki regeneratywnej. Ja jestem, powiem panu osobiście, bardzo zadowolona, że mogę po prostu przyglądać się, ale też nie tyle przyglądać, aktywnie uczestniczyć w pracach, w spotkaniach partnerów w tym projekcie, bo to jest dla nas niesamowite takie know-how, przepływ know-how. Dlaczego? Dlatego, że jest to projekt współfinansowany ze środków Interreg Południowy Bałtyk i z Polski w tym projekcie bierzemy my udział jako region i nasz sąsiad, województwo pomorskie, co bardzo fajnie tutaj też nas scala, no bo tak naprawdę można powiedzieć całe wybrzeże Bałtyku, tak, nie patrząc na granice administracyjne. Natomiast mamy też, tutaj liderem jest organizacja ze Szwecji, Visit Skåne ze Skanii, mamy partnera z Litwy, mamy partnera z Danii, mamy też partnera z Niemiec. I właśnie te spotkania partnerskie, wypracowywanie wspólnych działań, bo proszę pamiętać, to musi być zawsze wspólne to, co robimy, jest bardzo, że tak powiem, istotne dla nas, bo my też później to możemy przekazać chociażby członkom naszej organizacji oraz chociażby mogę przyjść dzisiaj do pana. Bardzo się cieszę, do programu i właśnie na temat turystyki regeneratywnej porozmawiać. Więc bierzemy udział w spotkaniach partnerskich, ale też każdy z regionów. Naszym zadaniem jest z jednej strony uświadamianie o turystyce regeneratywnej, ale z drugiej strony trochę jest też ta strona biznesowa, prawda? Ta część biznesowa. Więc my chcielibyśmy w naszym regionie zbudować oferty takie pilotażowe turystyki regeneratywnej i to robi każdy z partnerów partnerów w tym projekcie. Każdy z partnerów współpracuje z innymi podmiotami. My w naszym regionie podjęliśmy taką współpracę z winnicami wybranymi Pomorza Zachodniego. No wybranymi, bo nie możemy ze wszystkimi, a wiemy, jest ich dosyć duża liczba. Więc my organizowaliśmy spotkanie, zapraszaliśmy, informowaliśmy i tak naprawdę te winnice, które chciały się zaangażować i wyraziły taką chęć współpracy i też wolę zaangażowania, no bo to chemia musi być z dwóch stron. Oni też muszą nam troszeczkę czasu poświęcić. To tak naprawdę z takimi winnicami zaczęliśmy z czterema z naszego regionu współpracować. Odbyły się już pierwsze kilka warsztatów, ale pierwszy pilotaż się odbył, badań, bo mogę zdradzić, że my budujemy właśnie z winnicami ofertę turystyki regeneratywnej i nie chcieliśmy, żeby ona była sezonowa, czyli to też jest, uważam, bardzo ważny aspekt, żeby działać w taki sposób, żeby tą sezonowość zniwelować, która no, jest u nas bardzo widoczna ze względu na warunki klimatyczne. I stworzyliśmy taką całoroczną ofertę, podzieliliśmy ją na pory roku, jesień, zima, wiosna, lato i każdą z tych ofert testujemy w innej winnicy, ale oczywiście po zakończeniu projektu każda winnica będzie mogła z tego czerpać. My nie zamkniemy się tutaj z tą naszą wiedzą i wynikami, tylko się chętnie z tym podzielimy. Chodzi o to, mogę powiedzieć na przykładzie tego pierwszego badania pilotażowego, że właśnie turysta będzie mógł zakupić produkt turystyczny w postaci oferty, przyjechać na przykład na winnicę. Oczywiście turysta, czyli to się też wiąże z noclegiem, tak, bo nie, że jeden dzień, bo to wtedy mamy odwiedzającego i na przykład pomagać na tej winnicy. Testowaliśmy produkt zimowy, czyli bardzo trudny dla winnicy i robiliśmy to pod koniec lutego, gdzie jeszcze jest chłodno, no nie bardzo sympatycznie na zewnątrz, ale już prace na winnicy są podejmowane w postaci przycinania krzewów, etykietowania butelek. No i przyjeżdża taki turysta, który jest przebodźcowany, który chce pomóc tutaj lokalnemu przedsiębiorcy, tak, w działalności, przycina te krzewy, pomaga w etykietowaniu. Oprócz tego na przykład pani zjada pyszne ciasto własnej roboty, ma zapewniony posiłek z ekologicznych, lokalnych gdzieś produktów, do tego może zdegustować na przykład wino, tak? I to jest no, taka właśnie oferta, bardzo tutaj właśnie opracowujemy jej tutaj opinie użytkowników, bo te badania były w dwóch etapach, więc były też różne osoby z różnych kręgów i środowisk, żebyśmy mogli takie ogólne wnioski wysnuć. No i no, naprawdę odbiór jest bardzo dobry, ale też różny, bo są osoby, które określiły, że byłyby w stanie za taką ofertę na przykład przy okazji przyjazdu do Szczecina zapłacić 200-250 zł na przykład, tak, i spędzić taki cały dzień na winnicy, ale na przykład były osoby, które mówiły: o nie, ja tyle pracuję, tak, ja mam jeszcze płacić, jechać i tam pracować, przycinać coś, no to mi się nie chce, ja bym wolał, czy tam wolała usiąść i na przykład po prostu się tego wina napić.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy w Super Eko magazynie o turystyce regeneratywnej z dr Anną Gardzińską, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Super Eko magazyn, tylko w Super FM.

0: powoli dochodzi już godzina 11. O tej porze na antenie Radia Super FM najnowsze wiadomości. No a potem sprawdzimy, co ciekawego słychać w pogodzie.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję?

0: Wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
3: Gorzko, gorzko!
2: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 11. Wiadomości Super FM.
11: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Dorota Werdycka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
12: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
11: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
13: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
11: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
14: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
15: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
14: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
11: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizują.

0: organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
1: Super FM. Pogoda.
2: Dzisiaj troszkę cieplej niż wczoraj, 22 stopnie maksymalnie. Już ta temperatura zbliża się o tej porze do tej maksymalnej. Padać dzisiaj nie będzie, słońca będzie więcej niż chmur, ale chmury też na niebie się pojawią.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Minęła godzina 11, a 11 to jest ta godzina, w której ktoś wygra wejściówki na mecz Polska-Nigeria. To jest mecz, który jest 3 czerwca na Stadionie Narodowym, 20:45, a więc świetny wieczór można sobie zafundować. No i o 11:45 dokładnie ktoś wygra te bilety, a żeby wygrać wystarczy do nas zadzwonić, no i wykazać się sportową wiedzą, odpowiedzieć na co najmniej dwa pytania, dobrze odpowiedzieć na co najmniej dwa pytania związane właśnie z tematyką sportową, no i można się cieszyć bardzo fajnym wieczorem, który Wam zafundujemy razem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, bo partnerem zabawy jest właśnie Polski Związek Piłki Nożnej. Trzymamy za Was kciuki.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
5: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
6: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
1: Są tacy, którzy lubią strzelać gole. Tomek Janicki tutaj po lewej stronie i Jarek Fengler po prawej stronie, a nasza słuchaczka Ewa pyta, no to kiedy ten konkurs? Kiedy? Tomek, kiedy?
2: Cześć, dzień dobry. No jeszcze do konkursu, który jeszcze mamy trochę czasu, ja myślę, że to jest właśnie ten moment, to jest ten czas, by zrobić sobie przerwę w pracy, by przybliżyć do ust kubek z ulubioną kawą i wziąć telefon w dłoń, w lewą albo w prawą, a potem wybieracie pomarańczowy telefon Radia Super FM. Mamy go, przypomnijmy go może.
1: 91 2 4 5 5.
2: I to powiedział Jarosław Engler. Podajcie swoje imię i macie szansę na zdobycie podwójnego biletu na mecz Polska-Nigeria, który odbędzie się już 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: No tak, wystarczy do nas zadzwonić, wystarczy po prostu powiedzieć ja chcę wziąć udział w waszej zabawie, a my przed południem odzwonimy i zobaczymy, przekonamy się.
2: Zdecydowanie. Nie gwarantujemy gadżetów piłkarskich, nie gwarantujemy pogody czy farb do malowania twarzy, ale to, co możemy zagwarantować, to piękne sportowe emocje na PGE Narodowym. 91 2 4 5 piątek.
1: Proszę bardzo.
2: A dodam, że 4 czerwca jest wolny i to też się idealnie składa, bo 3 zaczyna się długi weekend. I to meczykiem.
1: Jak kombinować, no to razem z nami.
2: Tak jest.

0: Słuchacie Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Mieliśmy w poprzedni weekend Noc Muzeów, no a teraz w piątek dokładnie Noc Otwartych Sądów. Darmowa impreza z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Szczecinie, Prawobrzeże i Zachód serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu właśnie Noc Otwartych Sądów. Będzie można zobaczyć niedostępne na co dzień miejsca, będzie można posłuchać prawnika, zadać mu pytania, będzie można zobaczyć symulację rozprawy Sydoni von Borg. Także bardzo interesująca sprawa. Będzie można też o nieruchomościach z notariuszem troszkę porozmawiać. Będzie można zobaczyć gabinet prezesa, Centrum Dowodzenia Sądem, no i dużo, dużo innych ciekawych rzeczy. Bardzo interesująca sprawa. Myślę, jak ktoś nigdy nie był w sądzie, a chciałby zobaczyć, no to od 16:30 w piątek. Noc Otwartych Sądów. Wydarzenie jest darmowe.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
9: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
4: I po reklamie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: program zaprasza Cherry Paul Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wygraj bilety na mecz Polska-Nigeria.
3: U nas atmosfera iście mundialowa, bo to walka o bilety na spotkanie naszej reprezentacji. Z kim?
4: Z Nigerią.
3: No, brawo,
4: 3 czerwca na Narodowym. Ja patrzyłem ostatnio na prognozy pogody na ten dzień. Podobno mają być burze i 19 stopni.
3: Jakie burze?
4: Ale
3: chyba burze...
4: Burza będzie na stadionie.
3: To tak.
4: Burza emocji pozytywnych kibiców naszych polskich. No właśnie, kto dzisiaj zdobędzie 2 bilety na to spotkanie?
3: 90... Na pewno mamy już naszych tutaj słuchaczy.
4: Tak.
3: Tym razem 2 panów. Patryk na linii numer 1. Cześć Patryk.
5: Cześć.
3: I linia numer 2, Alan.
6: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, Alan, dzień dobry, witamy. I Patryka też oczywiście, witam gorąco i serdecznie.
3: Piątki sobie panowie podali.
4: Tak jest.
3: Widać było.
4: Tak. Jeszcze ostatni gwizdek. Ja nie potrafię gwizdać, ale możemy zaczynać. Jesteście gotowi?
5: Tak, jest
6: najbardziej.
4: Dobra, ja tylko przypomnę krótko zasady. Podajecie najpierw swoje imię. Jeżeli znacie odpowiedź na pytanie, podajecie swoje imię i odpowiadacie dopiero jak my wskażemy, kto był pierwszy. I 2 poprawne odpowiedzi gwarantują zdobycie biletów na mecz na 3 czerwca na Stadion Narodowy. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne.
3: Dobra. No, Tomek ma tutaj tyle pytań, że spok. Naprawdę,
4: sypie z rękawa. Chcecie bardziej na początek takie łatwiejsze chyba, co?
5: Może być.
4: Dobra, to idziemy wprost na początek. Uwaga! Jak nazywa się ostatni klub piłkarski, w którym grał Robert Lewandowski?
5: Patryk
4: pierwszy.
5: FC Barcelona.
4: Tak jest. 1-0. 1-0. Alan, jeżeli chcesz jechać na mecz, to teraz uwaga, musisz odpowiedzieć i musisz być pierwszy. No to też będzie proste pytanie. Jak nazywa się piłkarz i aktualny kapitan Pogoni Szczecin?
5: Alan.
4: Alan, proszę.
5: Kamil Grosicki.
4: Tak jest, 1-1.
3: Ale emocje. Ja tutaj nie mogę wytrzymać.
4: To teraz będzie decydujące pytanie, słuchajcie. Związane ze stadionem.
3: Ja już się boję, Nie, nie, spokojnie.
4: Kto jest patronem albo czyje imię nosi Stadion Narodowy w Warszawie?
5: Alan.
4: Alan, proszę.
5: Kazimierz Górski.
4: Kazimierza Górskiego, dokładnie tak. PGE Narodowy, Kazimierza Górskiego. No. Alan, wygrałeś, jedziesz na mecz, chłopie.
5: Kurde.
4: Kogo zabierasz na to spotkanie?
5: Tego szczęścia, nie wiem, chyba mamy.
4: O, z mamą. No to słuchaj, to wszystko jest, to będzie dla mamy piękny prezent na pewno, co?
3: No właśnie, no coś czuję. Słuchajcie, jak będziecie tam na stadionie, to wyślijcie do nas jakąś fajną wiadomość, tak. Zdjęcie, pomachajcie do nas.
4: Nakręćcie coś ze stadionu, oznaczcie nas w relacji, to będzie nam bardzo miło.
5: Jasne, z wielką przyjemnością.
4: Patryk, gratuluję tobie też.
5: Super, dzięki.
4: Dzięki za zabawę.
3: Wszystkiego
4: dzięki
3: dobrego, a już dziękuję. Jutro ostatnia szansa.
4: Tak
3: ostatnia
4: jest.
3: Szansa na zdobycie wejściówek.
4: Tak, ja już zapraszam was teraz gorąco i serdecznie.
0: Jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Na program zaprasza Cherry Paul Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.

Super FM. Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Powoli dochodzi już godzina 12. O tej porze na antenie Radia Super FM jak zawsze najnowsze wiadomości. A ja Wam dziękuję za dzisiaj. Ania Malec, życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego weekendu i dobrego tygodnia. My się słyszymy pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza

0: hotel, restauracja jachtowa. A tam...
1: Gorzko, gorzko!
0: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
2: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: przestrzeń do działania. Zdrofit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: I po reklamie.
2: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
3: Po utonięciu 2-latka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w 5 województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w 3. wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia 2-letniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji także policji i ratowników okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północną centralną Polskę. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
4: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
3: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się 2 dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza 2 pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w 3. wojnie światowej. Bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
5: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
3: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
1: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Wino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Choć od dawna czarnowidze wieszczą kres czytania książek, przemi wobec oznajmiam, że czytelnictwo ma się świetnie. W ubiegłym tygodniu na zamówienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie poprowadziłam literacki spacer ulicami naszego miasta. Przygotowałam mnóstwo trudnych cytatów z książek świeżo wydanych, ale też z tych wydanych kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. I wiecie co? Uczestnicy tego spaceru grupowo umieli rozpoznać niemal wszystkie, jeżeli nie tytuł książki, to styl konkretnego autora. Można książki kupować, chociaż najlepiej by było w lokalnych kameralnych księgarniach, ale można też wypożyczać i czytać, czytać i czytać. Największą biblioteką nie tylko w Szczecinie, ale w ogóle na Pomorzu Zachodnim jest Książnica Pomorska imienia Stanisława Staszica w Szczecinie. Całość to nazwa własna biblioteki. Jest ona też jedną z największych bibliotek regionalnych w Polsce. Jej początki sięgają jeszcze czasów niemieckiego Sztetina, bo bibliotekę miejską, czyli Stadtbibliothek, założono w 1905 roku. Od 1965 roku biblioteka ma status biblioteki naukowej, a od roku 1969, czyli już od 57 lat, jest upoważniona do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w Polsce. Co oznacza, że powinniście w książnicy znaleźć każdą książkę, która ukazała się drukiem w Polsce. Może nie każdą będzie można wypożyczyć, bo z części z nich można korzystać jedynie na miejscu w czytelni. Księgozbiór Książnicy liczy około 1 700 000 pozycji. Są to książki, czasopisma albo zbiory specjalne. A biblioteka zajmuje 3 połączone gmachy. Oprócz zwykłych czytelników, z tej właśnie biblioteki najczęściej korzystają też uczniowie, studenci i pracownicy naukowi, bo w czytelni można w spokoju czytać czy pisać. Z części zbiorów można korzystać też online za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania. Ale nie każdy ma blisko do książnicy. Za to po całym mieście rozsiane są filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Każdy czytelnik, który zapisze się do biblioteki, może korzystać ze wszystkich filii, tych koło domu i tych na drugim końcu miasta. W centrum mamy duże filie, które przyciągają czytelników różnymi spotkaniami autorskimi, warsztatami czy zajęciami. Są to Promedia przy Alei Wojska Polskiego i filia numer 7 przy Placu Matki Teresy z Kalkuty. W centrum na trasie przemieszczania się szczecinian jest też filia numer 28 przy Placu Lotników. Ale swoje filie mają też tak odległe od centrum osiedla, jak na przykład Wielgowo, Bukowe Klęskowo, Podjuchy, Głębokie czy Stołczyn. Co ważne, korzystanie ze wszystkich bibliotek jest bezpłatne. To co? Do zobaczenia w bibliotece.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodnie. Pomorskie.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam z to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
10: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
11: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
12: O, teraz to widzę wyraźnie.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach!
17: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Castorama.
22: Teoria.
21: I praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka.
21: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
25: Super FM zaprasza.
0: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Pleciuga zaprasza na spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości widzianej oczami młodych ludzi. Bohaterowie mówią o zauroczeniach, emocjach i o wstydzie, ale także o sprawach trudniejszych, dojrzewaniu, seksualności czy uzależnieniach. Przedstawienie powstało na podstawie rozmów z młodzieżą i oddaje głos właśnie młodym ludziom. Teatr Polski proponuje choinkę u Iwanowów, horror w domku dla lalech. Spektakl inspirowany twórczością Aleksandra Wiedenskiego opowiada o przemocy, absurdzie i mechanizmach autorytarnych systemów. Twórcy wykorzystują groteskę i czarny humor, by mówić o bardzo współczesnych problemach. W Willi Lęca dziś gratka dla miłośników muzyki klasycznej i zaproszenie na recital fortepianowy Adama Kałduńskiego, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Koncert rozpocznie się o 18:00 w siedzibie Willi Lęca Przelej Wojska Polskiego w Szczecinie. W nowej dekadencji dziś wieczorem filmowa nostalgia spotyka się z klasycznym brzmieniem kwartetu smyczkowego. Podczas koncertu usłyszycie najbardziej znane kompozycje Hansa Zimmera, autora muzyki do takich filmów jak Gladiator, Król Lew czy Piraci z Karaibów. Organizatorzy zapowiadają kameralny, elegancki wieczór dla miłośników kina i muzyki ilustracyjnej. To dziś interesujący trend. Muzyka filmowa coraz częściej trafia do filharmonii i sal koncertowych. Przestaje być jedynie tłem dla obrazu. Jutro rozpoczyna się Festiwal Młode Wilki 2026, organizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna edycja poświęcona jest filmowi eksperymentalnemu. W programie znalazły się projekcje konkursowe, wykłady, koncerty i spotkania poświęcone nowym formom kina. Kuratorzy wydarzenia podkreślają, że festiwal ma być przestrzenią artystycznych poszukiwań i rozmowy o współczesnym języku filmu. Tymczasem Szczecin zaczyna żyć także studenckim świętem. Ruszają juwenalia, największa impreza akademicka w mieście. Koncerty i wydarzenia plenerowe odbywać się będą na Masztowni. Organizatorzy zapowiadają kilka dni muzyki, spotkań i nocnych wydarzeń, które tradycyjnie przyciągają tysiące studentów i mieszkańców. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach. Zapraszam.
24: Na program zaprasza sponsor Villa Lęca, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: To jest Super FM.
2: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aeroklubu.

0: aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Niezły aparat, rozmowa z Jackiem Fiałkowskim na okoliczność 55 lat twórczości i benefisu, który odbędzie się w momencie oczywiście, kiedy nagrywamy tę rozmowę, kiedy słuchacie jej w dniu premieru, bo może na przykład w podcastach, no to ten benefis jest zaplanowany 21 maja o godzinie 18 w sali imienia Zbigniewa Herberta w Szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Jak najbardziej zapraszamy. Jacek Fiałkowski jest ze mną. Rozmawialiśmy o fotografii teatralnej, że teraz to już nie pozwalają wchodzić z aparatem na scenę, ale też kiedy mówiliśmy o twojej twórczości, o tej drodze 55 latach, mówiłeś też, użyłeś takiego sformułowania działalność gospodarcza, czyli jak rozumiem zdjęcia reklamowe, coś takiego, to też chyba troszeczkę już inna jest fotografia niż kiedyś była. No to teraz już w ogóle sztuczna inteligencja wkroczyła.
2: No ja nie wiem, czy sztuczna inteligencja zastąpi dobrego warsztatowca. Ale na pewno będzie pomocna, jest pomocna już. No oczywiście jak ja pracowałem jako firma, to no, nie było po pierwsze tej sztucznej, po drugie trzeba było fizycznie wszystko wykonać, od fotografii po projekt na przykład folderu, katalogu, jak dla jakiejś firmy. To był czas dla mnie, gdzie mogłem się naprawdę sporo nowych rzeczy nauczyć. Nie chciałbym wracać już do działalności gospodarczej.
1: To już nie te czasy, ale tak, rozumiem, że to też takie ćwiczenie warsztatowe, prawda?
2: Właśnie o to chodzi. To naprawdę polecam, bo takie są wyzwania, że nieraz człowiek nie wie,
1: jak do tego podejść.
2: Jak podejść do tego, tak.
1: Ja się śmieję, tak odchodząc za moment fotografii, na przykład w pracy radiowca, takim świetnym ćwiczeniem warsztatowym jest prognoza pogody. Codziennie mówisz to samo, a przecież trzeba to powiedzieć każdym razem inaczej.
2: Tak. No właśnie.
1: Coś w tym stylu,
2: zawsze
1: prawda?
2: Zawsze te parę stopni się zmienia.
1: Tak,
2: i chmurki
1: tak.
2: Też.
1: No ale co do zasady mówisz o tym samym, a jednak trzeba inaczej. Ale wracając oczywiście do benefisu, który odbędzie się no, w momencie, kiedy nagrywamy to dzisiaj, 21 w czwartek o godzinie 18. Czymś zaskoczysz? Możemy uchylić rąbka tajemnicy?
2: No ja myślę, że prowadząca Anna Kolmer
1: zaskoczy.
2: Zaskoczy, bo ja wszystkiego nie wiem, co tam będzie.
1: A rozumiem, są niespodzianki przygotowane.
2: No, tak
1: a będziesz też zdjęcia pokazywał na jakimś dużym ekranie, to jest jakaś przygotowana
2: tak,
1: prezentacja?
2: Będą wyświetlane. Ja się oprę tutaj na mojej stronie internetowej, bo stwierdziłem, że tam jest
1: jafi.eu, od razu zerknąłem, chociaż mówię, no na przykład, bo pytałem Jacka jeszcze przed wejściem do studia, czy ta strona jest aktualizowana, bo na przykład to ostatnie zdjęcie teatralne to jest 81, ale już portrety nie doskonałe, jak wchodzę, to rzeczywiście 2025, więc rozumiem, że cały czas coś tam wrzucasz, publikujesz nowego.
2: Przechodząc na emeryturę...
1: jest więcej czasu.
2: 10 lat temu postanowiłem wrócić do działalności artystycznej. Bo właśnie tego mi w tej działalności gospodarczej bardzo brakowało. Po prostu nie było czasu na takie tam własne działania.
1: Trzeba no to jak kiedyś z Tomkiem Sikorą rozmawiałem, po to się robi te działania gospodarcze, żeby później mieć czas na działania artystyczne, czy też pieniądze na działania artystyczne, więc tak, to mniej więcej tak wygląda. A skoro mówimy o tej twojej emeryturze i działalności artystycznej, to jest też nowy projekt, o którym porozmawiamy w kolejnym wydaniu Niezłego Aparatu, czyli Jacek zostaje w studiu, a wy oczywiście jesteście zaproszeni do sali imienia Zbigniewa Herberta 21 czwartek, 21 dzień maja w Książnicy Pomorskiej o godzinie 18. Benefis Jacka, jak słyszycie, będą niespodzianki.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
5: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
6: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox,

0: hotel, restauracja jachtowa. A tam...
1: Gorzko, gorzko!
0: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
2: I po reklamie.
3: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
4: Po tragicznej śmierci 2-latka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności na ulicach. Chodzi o tablice z napisami. Trwają konsultacje.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna 2-letni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
4: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
4: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu o magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztomowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych z topu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
8: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
7: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
4: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
3: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Wino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Radomie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kilka dni temu wróciłem z warszawskiej edycji festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, której weekendowa odsłona miała też miejsce w szczecińskim kinie Pionier 1907. Wśród wielu obejrzanych filmów przedsięwzięcie dokumentalne Rafała Skalskiego zatytułowane Nurt wywarło na mnie największe wrażenie. To filmowe złoto, zrealizowane z prawdziwą hollywoodzką werwą. W bardzo fajnej i przystępnej formule przypomniało wyczyn, o którym historia zapomniała. To rodzaj dokumentalnej opowieści, która mogłaby podbić międzynarodowy świat kina dokumentalnego i śmiało liczyłaby się w rywalizacji Oscara. Mam nadzieję, że niedługo film ten pojawi się też w Szczecinie. Nurt przybliża historię, która miała miejsce w połowie lat 80. XX wieku i opowiada o losach śmiałej wyprawy kajakowej od źródeł do ujścia Amazonki. W międzynarodowym gronie uczestników byli wtedy też Polacy i tylko jedna kobieta. Wydarzenie to trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa, ale wydaje mi się, że zostało zapomniane przez historię. Rafał Skalski i jego zespół odkopali archiwalne materiały, spotkali się z uczestnikami tamtych zmagań i opowiedzieli o wyprawie, która zdecydowanie do łatwych nie należała. I nie chodzi tutaj tylko o spotkanie z legendarną rzeką. Na trudności składało się wiele przyczyn. Uczestnicy tamtych wyprawy, czy to z humorem, czy z powagą, ale zawsze ze swadą, opowiadają o jego przebiegu i nawet po latach dostrzec można pasjonującą rywalizację między nimi, konflikty w zespole, mierzenie się na wielkość ego, które odegrało wtedy znaczącą rolę. Przede wszystkim jednak w filmie widać trud wyzwania, grupę dzielnych, ale też trochę szalonych osób, które postanowiły pokonać jedną z najtrudniejszych rzek płynących na naszej planecie. Rafał Skalski świetnie to wszystko połączył, ale zapewne gratulacje należą się całemu zespołowi, który mając tak świetny temat, tak dobre materiały i żyjących świadków, opracował genialny plan umiejętnego zespolenia tego fascynującą filmową całość. W innych rękach otrzymalibyśmy zapewne klasyczny w formie film dokumentalny o znaczącym osiągnięciu, ale Nurt został przygotowany z prawdziwym filmowym napięciem, z dynamicznie przebiegającą akcją, przywodzącą na myśl biegnący z dużą prędkością i pełen zakrętów nurt rzeki. Obok spokojnych momentów mamy też zwroty akcji, wiele trudności, niebezpieczną rzekę, ale też górskie szlaki, rosnące napięcie, starcia, rywalizacja, spotkanie z partyzantami i kulę świszczącą nad głowami bohaterów tej opowieści. Ale jest też i prawdziwy romans. I to wszystko w pięknych okolicznościach południowoamerykańskiej przyrody. Ogląda się Nurt znakomicie, bo to kino z najwyższej filmowej i dokumentalnej półki. Jeśli tylko uda się nim zainteresować zagranicznych partnerów, jeśli pod swoje skrzydła weźmie ten film duży amerykański gracz i pojawią się partnerzy, którzy w niego uwierzą, to widzę przed Nurtem drogę prowadzącą film do Oscara.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: blisko.
1: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
1: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiamy dzisiaj o migrenie z ekspertem, panią dr Martą Bot-Olejnik, neurologiem. Pani doktor, jak neurolog diagnozuje migrenę? Czy są do tego jakieś specjalne badania?
2: Wspominaliśmy wcześniej, że rozpoznanie migreny jest na podstawie badania klinicznego, czyli zbieramy bardzo dokładny wywiad od pacjentki, jak u niej i pacjenta, jak u niej wyglądają te bóle głowy, czy są napadowe, czy nie są napadowe, czy są połowicze, czy całej głowy, czy dodatkowo są jakieś dolegliwości, wymioty, nudności. Wiemy, że u migreników jest ten światłowstręt, czyli nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na hałas, nadwrażliwość na dźwięki, a także ból migrenowy, co jest bardzo charakterystyczne, nasila się przy wysiłku fizycznym. Czyli takie pacjentki, pacjenci w trakcie bólu migrenowego to najczęściej leżą w łóżeczku na boku, przykrywają się kołderką, wyłączają wszystko, co jest możliwe w domu, zasłaniają zasłonami okna i chciałyby chociaż pół godzinki do godzinki poleżeć. I często to jest taka dobra metoda dla tych pacjentów. Czyli rozpoznajemy na podstawie wywiadu. Ważne jest, żeby sięgnąć dalej, czy właśnie babcia, mama, siostry, kto ma tą migrenę w domu, bo wiemy dokładnie, że migrena często występuje rodzinnie. Jeżeli chodzi o diagnostykę taką obrazową, to tak jak już powiedziałam, najbardziej potrzebne byłoby badanie obrazowe głowy i najczęściej wykonujemy rezonans magnetyczny, gdyż on jest najdokładniejszy przy takich bólach głowy.
1: Specjalizuje się Pani w leczeniu migreny. Jak zatem leczymy migrenę?
2: Leczymy migrenę i to muszę powiedzieć, że nawet całkiem dobrze. Patrząc na to, jak 17 lat temu przyszłam do pracy, to nie mieliśmy takich metod leczenia, które mamy teraz. Musimy to leczenie migreny podzielić na dwa etapy, czyli migrenę, napad migreny i leczenie profilaktyczne, czyli żeby nie występowały te napady migreny. I do leczenia napadu migreny mamy podstawowe leki, które pomagają w takiej pierwszej fazie migreny. U początkujących migrenowców są to zwykłe aspiryna, paracetamol, zwykłe niesterydowe leki przeciwzapalne. No i mamy olbrzymią grupę tryptanów, czyli takich leków charakterystycznych dla leczenia napadu migreny. Mamy kilka preparatów na rynku. Są to bardzo skuteczne leki, które w ciągu 15 minut potrafią zniwelować ból albo znacznie go uśmierzyć. A jeżeli chodzi o profilaktykę, czyli to są leki, które podaje się codziennie, najczęściej dwa razy dziennie, należą do różnych grup leków. Są to leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwdepresyjne, leki, które stosujemy przy leczeniu nadciśnienia. I wszystkie te leki mają jakąś swoją skuteczność, ale to są leki, które trzeba brać minimum przez kilka miesięcy w odpowiedniej dawce. I stosuje się te leki u pacjentów, którzy mają minimum dwa napadu migrenowego miesięcznie. No i mamy nowe leki, które całkiem od niedawna pojawiły się na rynku. Są to przeciwciała monoklonalne, czyli takie zastrzyki, które pacjent sobie sam wykonuje raz w miesiącu. I toksyna botulinowa, czyli popularny botoks stosowany w kosmetyce. On jest stosowany od dawien dawna też w leczeniu przewlekłej migreny.
1: No właśnie, pani doktor, opowiedzmy słuchaczom coś więcej o programie darmowego leczenia migreny. No,
2: bardzo się cieszymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia w końcu ogłosił konkurs leczenia migreny przewlekłej, bo będzie to ogromny ukłon dla migreników, chociaż tych migreników z przewlekłą migreną, bo jest tylko dla tych osób przeznaczony, czyli jak mówiliśmy, 15 dni bólu w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące i będą to osoby, które już przeszły wcześniej profilaktykę doustną wyznaczonymi lekami, które są zapisane w programie i tacy pacjenci będą kwalifikowani do leczenia w ośrodkach, odpowiednich ośrodkach, tych ośrodków w każdym województwie będzie po kilka. Miejmy nadzieję, że w województwie zachodniopomorskim zostanie niedługo ogłoszony konkurs i zostaną wybrane te ośrodki. I tacy pacjenci będą mieli możliwość leczenia darmowego toksyną botulinową 5 razy, czyli przez okres 15 miesięcy, a przeciwciałami monoklonalnymi jako lekami drugiego rzutu przez okres roku. Że myślę, że to jest wielki ukłon ze strony NFZ-u i cieszymy się, że coś się ruszyło w tej migrenie i jakieś światełko się tam gdzieś dla nich tli i pali.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Pit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
7: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
6: Gotowe.

0: piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy, o czym więcej Tomasz Fęsk.
3: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
4: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
3: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
5: Powód wymarz? Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
6: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
3: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
0: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur, dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur. Dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
8: Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
9: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aerodromu.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią, po środku Morza Irlandzkiego, leży miejsce dość niezwykłe. Miejsce, które wielu ludzi uważa za część Wielkiej Brytanii, choć formalnie nią nie jest. I już od tego zaczyna się opowieść o wyspie Man. Bo tutaj nawet geografia i polityka lubią chodzić własnymi drogami. Wyspa Man jest tak zwaną dependencją korony brytyjskiej. Nie należy do Zjednoczonego Królestwa, ma własny parlament, własne przepisy, własne znaczki pocztowe, a nawet własną walutę. Co więcej, miejscowy parlament, Tynwald, uznawany jest za jeden z najstarszych nieprzerwanie działających parlamentów świata. Jego historia sięga czasów wikingów i ponad 1000 lat wstecz. Gdy wiele państw Europy dopiero kształtowało swoje granice, tutaj ludzie już zbierali się, by debatować nad prawem. No skoro wspomnieliśmy o wikingach, ich ślady są na wyspie niemal wszędzie. Przez długi czas wyspa Man była częścią nordyckiego świata. No do dziś zachowały się kamienne krzyże z charakterystycznymi wikingskimi ornamentami. Miejscowa kultura przejęła wiele skandynawskich wpływów, nazw. Nawet język Manx, którym posługiwano się tutaj przez wieki, choć należy do grupy języków celtyckich, przesiąknięty jest również nordyckimi wpływami. Ale jeśli ktoś zapyta mieszkańców o najważniejsze stworzenia wyspy, wcale nie usłyszy o wikingach, ale usłyszy o wróżkach. Tak, tak. Na wyspie istnieje bardzo stary zwyczaj, związany z miejscem zwanym Fairy Bridge, czyli mostem wróżek. Każdy przejeżdżający lub przechodzący przez most powinien przywitać wróżki. No nie jest to żart ani atrakcja przygotowana dla turystów, bo wielu mieszkańców naprawdę przestrzega tej tradycji. Podobno zignorowanie wróżek może przynieść pecha. No i podobno zdarzały się sytuacje, kiedy kierowcy autobusów specjalnie zwalniali, by powiedzieć "Good morning, fairies". No, to jest bardzo ciekawe. Na wyspie Man folklor nigdy do końca nie odszedł do muzeów, zawsze pozostał pomiędzy ludźmi. No podobnie jest zresztą z kotami. Na świecie istnieje wyjątkowa rasa zwana kotem Manx. To kot, który praktycznie nie ma ogona albo ma go bardzo krótki. Według legendy ostatni kot wbiegł na pokład Arki Noego tak późno, że drzwi zamknęły mu ogon. Mniej baśniowa wersja mówi o mutacji genetycznej, która na izolowanej wyspie po prostu się utrwaliła. No ale przyznajmy, mieszkańcy zdecydowanie wolą opowieść tą pierwszą i my chyba też. A geograficznie? Geograficznie wyspa też potrafi zaskoczyć. Choć jej długość wynosi zaledwie około 50 km, znajdziemy tu skaliste wybrzeża, zielone doliny, najwyższy szczyt, tutaj Snaffell, jest taki, że przy dobrej pogodzie z jego wierzchołka mówi się, że można zobaczyć 7 królestw. Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię, wyspę Man, niebo i morze. Taka ciekawa opowieść. No trudno powiedzieć, czy to geografia, poezja, czy też miejscowa fantazja, ale brzmi świetnie. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenalia-szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać.

0: kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
1: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
2: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
1: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
2: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
1: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
0: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
3: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
4: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
3: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
0: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarł nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
5: Jest Super FM.
6: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Korki, koreczki, zatory i utrudnienia. Takie są fakty na szczecińskich drogach. Powoli jedzie się ulicą Energetyków w stronę Mostu Długiego. Zatrzymacie się już na wysokości Bulwaru Śląskiego.
2: Noga z gazu.
1: Na nitce wyjazdowej trasy zamkowej. Tam ze względu na przebudowę lepiej nie dodawać intensywnie gazu. Postój czeka was także przed placem Hołdu Pruskiego, a Wyszyńskiego to pewne użycie pedału hamulca już przy skrzyżowaniu z Sołtysią. Teoretycznie. Można omijać korek na Wyszyńskiego. Tak jest, skręcając we wspomnianą Sołtysią. Potem jedziecie Grodzką do Tkackiej, ale i tam będziecie musieli nieco poczekać, by przejechać przez Bramę Portową. Duży ruch na Alei Niepodległości. Tak jak tutaj patrzę, w szczególności na prawo skręcie w kierunku Placu Zwycięstwa. Potem Krzywoustego przejezdna do Placu Kościuszki, ale już na Narutowicza do Alei Piastów będziecie potrzebowali około 5 minut, by jechać dalej. Mieszka pierwszego przejezdna do Południowej, potem nieco korkuje się w pobliżu Ronda Uniwersyteckiego, zresztą tak samo jest na Południowej do Ronda Hakena. W tym miejscu cierpliwość kierowców można testować także na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch, a Mieszka pierwszego stoi do Placu Szerockiego i tutaj, tak jak patrzę na te drogowe mapy Szczecina, potrzebujecie od 5, może nawet do 10 minut, by przejechać dalej do Alei Piastów.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
8: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
9: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
7: O, teraz to widzę wyraźnie!
10: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Pleciuga zaprasza na spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości widzianej oczami młodych ludzi. Bohaterowie mówią o zauroczeniach, emocjach i o wstydzie, ale także o sprawach trudniejszych, dojrzewaniu, seksualności czy uzależnieniach. Przedstawienie powstało na podstawie rozmów z młodzieżą i oddaje głos właśnie młodym ludziom. Teatr Polski proponuje choinkę u Iwanowów, horror w domku dla lalech. Spektakl inspirowany twórczością Aleksandra Wiedenskiego opowiada o przemocy, absurdzie i mechanizmach autorytarnych systemów. Twórcy wykorzystują groteskę i czarny humor, by mówić o bardzo współczesnych problemach. W Willi Lenza dziś gratka dla miłośników muzyki klasycznej i zaproszenie na recital fortepianowy Adama Kałduńskiego, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Koncert rozpocznie się o 18:00 w siedzibie Willi Lenza Przelej Wojska Polskiego w Szczecinie. W nowej dekadencji dziś wieczorem filmowa nostalgia spotyka się z klasycznym brzmieniem kwartetu smyczkowego. Podczas koncertu usłyszycie najbardziej znane kompozycje Hansa Zimmera, autora muzyki do takich filmów jak Gladiator, Król Lew czy Piraci z Karaibów. Organizatorzy zapowiadają kameralny, elegancki wieczór dla miłośników kina i muzyki ilustracyjnej. To dziś interesujący trend. Muzyka filmowa coraz częściej trafia do filharmonii i sal koncertowych. Przestaje być jedynie tłem dla obrazu. Jutro rozpoczyna się Festiwal Młode Wilki 2026, organizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna edycja poświęcona jest filmowi eksperymentalnemu. W programie znalazły się projekcje konkursowe, wykłady, koncerty i spotkania poświęcone nowym formom kina. Kuratorzy wydarzenia podkreślają, że festiwal ma być przestrzenią artystycznych poszukiwań i rozmowy o współczesnym języku filmu. Tymczasem Szczecin zaczyna żyć także studenckim świętem. Ruszają juwenalia, największa impreza akademicka w mieście. Koncerty i wydarzenia plenerowe odbywać się będą na Łasztowni. Organizatorzy zapowiadają kilka dni muzyki, spotkań i nocnych wydarzeń, które tradycyjnie przyciągają tysiące studentów i mieszkańców. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach. Zapraszam.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM, 100% szczecińskie. 100%
11: szczecińskie. Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aeroklubu.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut do godziny 16, a na szczecińskich drogach nadal tłoczno. A i mam wrażenie, że w niektórych miejscach samochodów przybywa z minuty na minutę. Tak jest chociażby na Piłsudskiego w stronę Placu Szarych Szeregów, a utrudnienia zaczynają się już przed Placem Grunwaldzkim. Tam uważajcie na pieszych i nie dodawajcie zbyt wiele gazu, by nie doszło do tragedii. Zatory czekają Was także na Wielkopolski i Wojska Polskiego. Ta ostatnia korkuje się już na wysokości Centrum Krwiodawstwa. Jadąc od Placu Żołnierza Polskiego zwolnijcie na Bałuki aż do Placu Zgody. Tak samo jest na Kaszubskiej. Powiększył się korek na Mieszka Pierwszego w stronę Placu Szerockiego. Teraz zwolnijcie już za Galerią Handlową, a jeśli podróżujecie z Podjów w stronę Ustowa, to zatrzymacie się przed rondem Hakena. Można tego uniknąć tak samo jak korka na Południowej, skręcając w Ustowską, potem jedziecie dalej Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej. Włościańska stoi z góry na dół, a przejazd Budziszyńską do Milczańskiej przez Pomorzany to istna przeprawa przez Orawską, Ruską czy Częstochowską. Ile czasu stracicie w tym miejscu, to tego nie powiem, ale nie będzie to na pewno 10 minut. Zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje z dróg, to wystarczy wybrać tylko
0: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
1: No i niech Szczecin wie z ręki naszych słuchaczy, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Kolejna pomoc drogowa po 16:00, wtedy sprawdzę, jak wygląda sytuacja na prawobrzeżnej części naszego miasta.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
10: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 16. Wiadomości Super FM.
16: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
17: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.

0: W Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
1: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
2: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
1: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
0: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Super FM. Pogoda.
6: Na termometrach w Szczecinie teraz niespełna 20 stopni, właśnie 20 kresek. To będzie dzisiaj najwyższa temperatura. Spoglądam na radary, widzę, że po 17 może delikatnie popadać, ale spokojnie, bo jakieś wielkie opady to nie będą. Ciśnienie raczej niskie, a biometr jest korzystny i taki pozostanie.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Ale to był dzień.
6: Kilka minut po 16 to zatem czas, żeby rozpocząć dzisiejsze podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Ja nazywam się Piotr Jarząbek i będę z Wami przez najbliższe 2 godziny. Dziś w programie m.in. początek rekrutacji na jedną ze szczecińskich uczelni. Powiemy też o wczorajszym spotkaniu koszykarzy King Wilków Morskich, ale zaczniemy od Pomorzan i przedłużonego terminu zakończenia torowej rewolucji.

0: programie Ale to był dzień, pora na pierwszy z naszych dzisiejszych tematów, a ten jest raczej z gatunku nieprzyjemnych. Wygląda na to, że torowa rewolucja na Pomorzanach może jeszcze chwilę potrwać, mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy tramwajów szczecińskich.
1: Spółka ZUE wystąpiła do gminy miasto Szczecin z wnioskiem o wydłużenie terminu przebudowy Alei Powstańców Wielkopolskich do 31 stycznia 2027 roku. ZUE uzasadnia wniosek koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, zmianami w dokumentacji projektowej, kolizjami z infrastrukturą podziemną i naziemną. Ponadto spółka podkreśla, że negatywny wpływ na tempo robót miała niezwykle ostra zima. Jednocześnie ZUE deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby od lipca wznowić ruch kołowy w Alei Powstańców Wielkopolskich między ulicą Milczańską a pętlą Pomorzany, z wahadłem między Frysztacką a pętlą. A od 1 września tramwaje mają już dojeżdżać Aleją Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany.
0: Radny z Pomorzan Stanisław Kaup z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że najważniejsze na Pomorzanach jest przywrócenie ruchu.
2: Ale wykonawca dostał informację z miasta, że do końca wakacji musi być wszystko przejezdne. Mogą sobie w dalszych częściach tego roku czy w przyszłym roku sadzić drzewa, pracę z zielenią, ale przejazd ma być udrożniony i wszystko na to wskazuje, że wykonawca to dotrzyma ten termin, ponieważ widać, że już są kolejne też zmiany związane z organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania Milczańska Powstańców, także no, na moje oko tam idzie to już sprawnie.
0: Inwestycja na Pomorzanach jest już opóźniona o kilka lat, wliczając w to także pracę na ulicy Kolumba. Mieszkańcy tego osiedla na pewno nie mają też łatwego życia w popołudniowych korkach. Warto więc zostać na 97,5, bo za kilka minut na naszej antenie pomoc drogowa. Ale

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Kylie Minogue w czwartkowe popołudnie w Super FM i In Your Eyes. A w waszych oczach widzę może złość, może radość, kto wie, na myśl o korkach albo o coraz krótszej drodze do domu, bo jednak trochę się poruszamy. Trochę, bo na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli na ulicy Zegadłowicza. Tam będziecie potrzebować około 10, może nawet 15 minut, by dojechać do Ronda Knapa. Duży zator na szafera w stronę Bezrzecza. Tutaj przyda się sporo cierpliwości. Pamiętajcie, by nie blokować wjazdu na pętlę autobusowo-tramwajową. Jak zawsze o tej porze na Gumieńcach stoi Europejska Dworska i Ku Słońcu w obu kierunkach. Czerwono od świateł stopu jest także na Derdowskiego. Ta sama sytuacja jest w drodze na Niebuszewo, bo...
0: Tu są korki.
1: Tak jest, jakby logiczne. Stoi Krasińskiego i Kołątaja, Staszica już od Emilii Platera, Aleja Wyzwolenia od placu Witosa. Zator na Piotra Skargi zaczyna się od skrzyżowania z Moniuszki i ciągnie do samego Ronda Giedroycia. Przejazd przez Rondo Sybiraków także nie należy do najłatwiejszych i tak jest na całym odcinku Kołątaja do Warcisława I. Teraz jeszcze okolice Ustowa. Duży korek na obwodnicy Przesławia w stronę Ronda Hakena. Zatrzymacie się w tej okolicy także na Floriana Krygiera czy Południowej. Na pocieszenie dodam, że drogi w stronę prawobrzeżnej części naszego miasta są przejezdne. A co dzieje się na nich w tamtej części Szczecina? O tym powiem jeszcze przed godziną 17. Zawsze możecie do nas zadzwonić. Zawsze.
2: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: I dać nam znać, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Nic nie stoi na przeszkodzie.

0: Cały czas monitorujemy dla Was sytuację na szczecińskich drogach, a za kilka chwil w całość informacje zbierze dla Was Tomek Janicki, który przedstawi je za parę minut.
1: Ale to był dzień. Reklama. Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
9: Gorzko, gorzko!
8: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
10: Och, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
11: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
10: No właśnie, widzę.
11: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
10: Serio? To czemu ja się tu męczę?
11: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czas na ostatni raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach w stronę Prawobrzeża zwolnicie na Matejki, jadąc do placu Hołdu Pruskiego. Potem
0: noga z gazu
1: na trasie Zamkowej, bo tam trwa przebudowa nitki wyjazdowej. Później Gdańska Eskadrowa do Hangarowej przejezdne. Zatrzymacie się dopiero przy skrzyżowaniu z Gryfińską. Duże utrudnienia i test cierpliwości czekają Was na nitce ulicy Struga i Pomorskiej. Przy dojeździe do ronda Upaszki. Potem pewny postój czeka Was także na Zwierzynieckiej do Niedźwiedzia. To samo dotyczy węzła Kijewo, bo tutaj zator zaczyna się już na zjeździe z autostrady A6. Jeśli zależy Wam na czasie, warto skorzystać z wjazdu przez Dąbie i kontynuować Tczewską do Puckiej i potem Młyńską do Pomorskiej. Ominiecie tym samym wjazd na zatłoczoną Goleniowską, a ta stoi do skrzyżowania z Izaaka Newtona. Przestrzenna do basenu górniczego bez większych problemów. Tak samo jest na A6 w stronę Goleniowa czy na S3 w kierunku Gorzowa. No i oby tak zostało. Do późnego popołudnia. A ja słyszę się z Wami już jutro po 9:00 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Jutro przeniesiemy się na żywo do Pustkowa, gdzie będzie Jarek Fęgler. Tomek Janicki, bezpiecznej drogi Wam życzę, a do 17:00 zostało już tylko 20 minut.

0: był dzień.
1: Kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia. Tym razem zaglądamy na Uniwersytet Szczeciński, na który trwa już rekrutacja na nowy rok akademicki. Uczelnia przygotowała ponad 10 tysięcy miejsc, 90 kierunków i możliwość zabłyśnięcia. To w związku ze sloganem tegorocznego naboru, o którym opowiedziała Agnieszka Lizak, rzecznik prasowa uczelni.
2: Hasłem tegorocznej rekrutacji jest zabłyśnij na Uniwersytecie Szczecińskim. My wierzymy, że nasi kandydaci, obecni maturzyści mają w sobie ogromny potencjał i talent. I Uniwersytet Szczeciński właśnie chce umożliwić im, aby te talenty rozbłysły, żeby rozkwitli, więc nie tylko kształcenie, nie tylko nauka, ale także rozwijanie ich talentów i pasji i stwarzanie ku temu możliwości.
1: Nowości w ofercie przedstawiała profesor Katarzyna Kotarska, prorektor do spraw studenckich.
3: W tym roku na pierwszy stopień otworzymy 3 nowe kierunki. Pierwszy to jest ochrona środowiska, studia stacjonarne, kolejno jest to filologia germańska z językiem angielskim na profilu studia stacjonarne i niestacjonarne oraz trzeci kierunek zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, również studia stacjonarne i niestacjonarne.
1: Uniwersytet pochwalił się także dofinansowaniem na 4 nowe laboratoria, o których opowiedziała profesor Agnieszka Budziewicz-Guźlecka.
4: Pierwszy z laboratoriów jest to laboratorium symulacji i procesów biznesowych. Pozwala przygotować naszych studentów do analiz tych procesów biznesowych od początku do końca, szczególnie w tej działalności logistycznej. Drugie laboratorium jest to laboratorium projektowania obiektów w przestrzeni trójwymiarowej 3D i tutaj to laboratorium pozwala nie tylko projektować pewne elementy, ale także tworzyć prototypy. Kolejne laboratorium, również skierowane na wymogi obecnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, czyli wykorzystania sztucznej inteligencji. Laboratorium AI. Jest to laboratorium, które ma być taką otwartą przestrzenią. I czwarte laboratorium jest to laboratorium Geolab, czyli laboratorium analiz gospodarki przestrzennej.
1: Pierwsza tura rekrutacji na Uniwersytet Szczeciński potrwa do 10 lipca. Potem będą jeszcze 2. Ostatnia zakończy się 18 września. Ale

0: To był dzień.
1: Już za kilka minut na antenie Radia Super FM najnowsze wiadomości, a potem wrócimy do przeglądu informacji ze Szczecina, w tym także do rozmowy Radia Super FM, w której gościem Michała Kaczmarka był polityk Konfederacji Rafał Kubowicz.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne. Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
6: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
7: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
6: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
7: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
6: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
7: Dzwoń do Fastball, telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
8: I po reklamie.
3: Tak gra.

0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
1: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl. Prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%. To znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych.

0: Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
1: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł mistrza świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy.
2: Fred Kerley is always gonna be here in and around.
1: Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
3: Jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
1: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
0: Reprezentować nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwogang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Super FM. Pogoda.
6: Temperatura zaczyna nieco spadać, bo dobiła już do tego szczytowego punktu 20 stopni. Ciśnienie stabilne, cały czas raczej niskie. Ostrzegam też przed delikatnymi opadami, które mogą wystąpić w mieście, ale to raczej bliżej 18. Na razie nie musicie się nimi martwić.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Ale to był dzień.
6: Czwartkowe wydanie programu Ale to był dzień. Piotr Jarząbek, witam i zapraszam serdecznie na drugą godzinę naszego spotkania. W niej m.in. opinia naszego porannego gościa Rafała Kubowicza, który stwierdził, że budowa bazy paliw przy ulicy Szklanej w Podjuchach w ogóle nie powinna się wydarzyć. W tej sprawie zdaniem polityka Konfederacji zawiodło miasto. Więcej na naszej antenie już za kilka minut.
5: Ale

0: To był dzień.
1: Gościem porannej rozmowy był dziś polityk Konfederacji Rafał Kubowicz, który odniósł się do samowoli budowlanej przy ulicy Szklanej w Podjuchach. Zdaniem polityka oburzenie mieszkańców osiedla jest w pełni zrozumiałe.
2: To są bardzo duże szkody wizerunkowe dla miasta, ponieważ jeśli rozbiórkowa stocznia dostała wszystkie zgody od miasta, a baza paliw dopiero pół roku później wystąpiła o zgody, wiedząc, że na działce obok jest przemysł ciężki, no to nie widzę winy inwestora w tym, że wystąpili o zgodę na to, żeby dostać warunki środowiskowe i budowę. Oczywiście wielkim błędem inwestora było to, że zaczęli budowę bez wszystkich zezwoleń, ale z kolei mamy zbyt dużą regulację w państwie i przez to, że oczekuje się tak długo na wszelkie zgody i papiery, to kosztuje to olbrzymie pieniądze. A potem te wszystkie pieniądze...
3: No chyba ten przykład oczekiwania, to w tym przypadku bazy paliw, to panie Rafale, trochę zbyt brawurowe, bo no co by nie mówić, tam ktoś ewidentnie postanowił zignorować wszelkie przepisy.
2: Wina jest ewidentna, ale mówię też o szkodach wizerunkowych dla miasta w perspektywie lat, ponieważ oczywiście, że baza paliw powstała zupełnie nielegalnie i jest to całkowicie nieakceptowalne, ale jeśli podejmowane są tak lekkomyślne decyzje, niekonsultowane z mieszkańcami na przykład, w żaden sposób, a potem wyrastają wielkie zbiorniki, jakby inwestor poczekał rok czasu, to te zbiorniki by wyrosły.
3: No to rozumiem, że tak, jakby inwestor rozebrał tą bazę, uzyskał pozwolenie i ją zbudował jeszcze raz, to wszystko byłoby korekt?
2: Wedle polskiego prawa byłoby korekt i wedle prezydenta Szczecina też.
3: A według pana jako działacza Konfederacji?
2: Jeśli dostałby zgodę, to jak najbardziej, to jest
3: okej. Czyli najpierw mają rozebrać, a potem zbudować na nowo i to jest kwestia tylko pewnego, dokumentu.
2: Tu nie chodzi mi o dokumenty, bo ja rozumiem mieszkańców Podjuch, że wyrosły im wielkie zbiorniki paliwowe koło rzeki, ale miasto miało naprawdę wiele lat, żeby wprowadzić odpowiednie plany przestrzenne i żeby dopuścić taką lub inną inwestycję. No według mnie tutaj miasto zawiodło.
1: Warto przypomnieć, że prezydent Szczecina Piotr Krzystek zawiesił wydawanie warunków zabudowy, a spółka odpowiedzialna za inwestycje stara się o uzyskanie potrzebnych zgód na jej legalizację. Ale...

0: To był dzień.
1: W programie Ale to był dzień tym razem trochę powspominamy, bo głównym bohaterem dzisiejszej inicjatywy na cmentarzu centralnym był aktor Jacek Polaczek, poświęcone któremu drzewko pamięci wysprzątali jego najbliżsi i szczecińscy ludzie kultury. Jacka Polaczka wspominał Jacek Piotrowski, wieloletni kolega aktora z Teatru Polskiego w Szczecinie.
2: Jacek Polaczek był bardzo skromnym człowiekiem. Tak naprawdę był wielkim aktorem. Dzielił się swoją wiedzą, swoim humorem, w ogóle swoim byciem, bo no po prostu jak niestety Jacek odszedł, no to wielka dziura nie do wypełnienia po prostu. Nie wyobrażam sobie. Gdyby nie Jacek, to mnóstwo rzeczy by poszło zupełnie w innym kierunku. Ja w zasadzie cytuję Jacka chyba codziennie. Nie było dnia, żebym nie zacytował, bo on zawsze albo jakiś dobry kawał powiedział, albo jakieś przysłowie, albo jakąś sentencję. Zawsze to było wspaniałe, bo w każdej chwili potrafił znaleźć właśnie określone słowa, które bardzo dobrze pasowały. I zazwyczaj to było zawsze z fajnym humorem, także nie był ponurym człowiekiem.
1: Jacek Polaczek występował na deskach szczecińskich teatrów, współczesnego i polskiego, od 1976 roku. Odszedł 9 lat temu.

0: To był dzień.
1: Cały czas słuchacie Radio Super FM i już za kilka minut porozmawiamy o, jak się okazało, ostatnim w tym sezonie meczu King Wilków Morskich Szczecin w tym sezonie Orlen Basket Ligi. Ale zanim to, warto również powiedzieć, co na naszej antenie jutro, bo od godziny 10 w Radio Super FM program specjalny, na żywo, prosto z ZEM Turist, czyli ośrodka wczasów rodzinnych i rehabilitacyjnych w nadmorskim Pustkowie. Serdecznie na to wydanie zapraszam, ale teraz też nie wyłączajcie odbiorników. Za chwilę dużo informacji sportowych w programie Ale to był dzień.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: To był dzień.
1: W przeglądzie najważniejszych informacji w Radiu Super FM teraz wieści raczej smutne, bo niestety zakończyła się przygoda King Wilków Morskich w tegorocznych rozgrywkach Orlen Basket Ligi. Szczecińscy koszykarze przegrali 80-86 z Zastalem Zielona Góra, co poskutkowało odpadnięciem w ćwierćfinale fazy playoff. Spotkanie na pomeczowej konferencji podsumowywał kapitan zespołu Wilków Tomasz Gielo.
2: Mimo wszystko, mimo że jestem kapitan drużyny przeciwnej, to zasłużenie pokonanie nas w tej serii. Pokazali naprawdę ogromne ambicje, dużą energię i koniec końców, mimo że wydaje mi się, że dzisiaj byliśmy dość blisko, nie potrafiliśmy znaleźć na to odpowiedzi. Ciężko na gorąco ocenić, bo nie ukrywam, że możliwe, że to jest jedna z najboleśniejszych porażek w mojej karierze, ale taki jest sport, takie jest życie. Wydaje mi się, że nie możemy zapominać o tej dobrej pracy, którą wykonaliśmy przez 108 miesięcy. Perspektywy 8 miesięcy byliśmy drugą drużyną po sezonie zasadniczym. Mimo wszystko uważam to za duży sukces, biorąc pod uwagę, z jakiego pułapu zaczynaliśmy. Trener Maciek, ten najlepszy trener sezonu zasadniczego, mieliśmy zawodnika w najlepszej piątce sezonu. To są rzeczy, które wydaje mi się, że są zalążkiem czegoś, co chcemy budować tutaj w Szczecinie. Okej, na początku trzeba trochę odsapnąć, ale wydaje mi się, że to jest dopiero początek, także mam nadzieję, że jeszcze się nie raz tutaj zobaczymy i mam nadzieję, że w lepszych okolicznościach.
1: Nieco więcej o tym meczu, ale również o całej serii i sezonie Wilków Morskich powiemy już za kilka minut, bo gościem w studiu Radia Super FM będzie Błażej Pańczyk z portalu Superbasket. Na tę rozmowę już teraz zapraszam.
0: Ale...

0: był dzień.
1: W programie Ale to był dzień kontynuujemy temat King Wilków Morskich Szczecin. Koszykarze niestety wczoraj przegrali czwarty mecz serii ćwierćfinałowej z Zastalem Zielona Góra. Zakończyli tak naprawdę swój udział w tym sezonie, a razem ze mną w studiu Radia Super FM gość Błażej Pańczyk z portalu Superbasket. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, cześć Piotrze, dziękuję za zaproszenie.
1: I spotykamy się właśnie po to, żeby ten czwarty mecz serii najpierw omówić, ale chyba ogólnie podsumujemy też troszeczkę sezon Wilków, ale najpierw mimo wszystko zacznijmy od tego wczorajszego starcia w Zielonej Górze. Byłeś na miejscu, powiedz, jak wyglądało to starcie twoimi oczami?
2: Ciężki mecz, naprawdę bardzo ciężki mecz. Powiedziałbym, że tak naprawdę King po raz czwarty bardzo słabo wszedł w mecz. Miałem wrażenie, że po prostu King nie wyciągnął wniosków z poprzedniego meczu, w którym Zastal też mocno wszedł w mecz, wymuszał straty. Identyczny był początek tego meczu.
1: Cała ta seria była w sumie całkiem wyrównana. Wszystkie te mecze dosyć na styku, mimo tego, że tam jeden mecz minus 13 chyba się skończył, jeżeli dobrze pamiętam.
2: 14.
1: Minus 14, no właśnie. Może wynik tego nie pokazuje, ale wszystkie te cztery mecze można powiedzieć, że były wyrównane.
2: No właśnie, a propos tej serii, we mnie są dwa wilki. Jeden, który mówi, że to King wygrał jeden mecz tak naprawdę rzutem w ostatniej sekundzie Jeremiego Roacha, a z drugiej strony to jednak King był blisko tak naprawdę wygrania tej serii, można powiedzieć, w trzech meczach, bo w Szczecinie drugi mecz przegrali różnicą trzech punktów, gdzie w czwartej kwarcie nagle urazu kostki doznaje chyba najbardziej kluczowy zawodnik dla drużyny w tym sezonie, Nemanja Popowicz. W trzecim meczu trzeba powiedzieć, że mimo, że było właśnie 14 punktów, czy największa różnica tej serii, to jeszcze półtorej minuty do końca Zastal prowadził tylko 6 punktami. Mecz był do wyjęcia mimo przegrywania nawet 16-18 punktami w trakcie trwania.
1: Po odpadnięciu Wilków w ćwierćfinale mam takie we mnie też, tak jak powiedziałeś, że są we mnie dwa Wilki. No bo z jednej strony na początku sezonu wątpię, że ktokolwiek obstawiał, że Wilki będą walczyły o miano najlepszej drużyny po sezonie zasadniczym. Skończyliśmy sezon na drugiej pozycji, no a zostajemy wyeliminowani w ćwierćfinale i tak się zastanawiam, czy przed sezonem wzięlibyśmy ten ćwierćfinał za sukces, czy biorąc pod uwagę to, że w sezonie zasadniczym no, byliśmy naprawdę świetną drużyną, no to jest jednak trochę rozczarowanie.
2: Uważam, że każdy kibic w Szczecinie powinien uznać ten sezon za jakiś minimalny sukces, bo tak jak mówisz, przed sezonem raczej King nie był brany na poważnie, bo trener debiutant, zawodnicy z trochę takich dziwnych lig, gdzie bardzo dużo zawodników w lidze się nie sprawdzało, jednak coś kliknęło, wilczy apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc rozumiem też taki smutek tym sezonem, bo jednak kończysz na drugim miejscu, tak naprawdę był to drugi najlepszy sezon zasadniczy Kinga w historii po mistrzowskim, gdy też zajęli drugie miejsce z jedną wygraną więcej tylko, więc naprawdę sezon zasadniczy był świetny, nagrody indywidualne dla sztabu czy dla zawodników też nie wzięły się znikąd.
1: Patrzymy na obecny skład, kogo zostawiamy, kogo wyrzucamy, co ewentualnie trzeba wzmocnić, jakie pozycje, jakie są twoje przewidywania?
2: Ja uważam, że przede wszystkim trzeba próbować rozmawiać z Nemanią Popowiczem. Jeśli King chce grać dalej o najwyższe cele, Nemanja Popowicz to jest must have. Uważam, że Jeremy Roach też byłby bardzo fajny, ale uważam, że bardzo trudny do wyjęcia już nawet finansowo. Ogólnie rzecz ujmując, na pewno bym szukał rezerwowego centra, bo ani Dendrich, ani Hustak nie sprawdzili się.
1: Trzymamy zatem kciuki za Wilki Morskie w przyszłym sezonie, a na dzisiaj kończymy. Moim gościem w studiu Radia Super FM był Błażej Pańczyk, redaktor portalu Superbasket. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: To był dzień.
1: Za kilka minut wiadomości w Radiu Super FM, a po nich Michał Kaczmarek i popołudniowa rozmowa. Dziś gościem poseł klubu Centrum Polska, Rafał Kasprzyk.
0: Ale to był dzień. Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także Bawu Albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
7: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
6: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Żet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
8: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
9: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
8: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
9: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter

0: Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
1: Po 18.
2: Zaczynamy popołudniową rozmowę w Radiu Super FM. Gość już obecny w naszym studiu, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum Polska, Rafał Kasprzyk, razem z nami. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaprezentowaliście państwo w ostatnim czasie tutaj przedstawicieli waszego ugrupowania, waszego stowarzyszenia w województwie zachodniopomorskim. Jest więc ta lokalna ekspansja, czy to jest trochę takie wciąż segregowanie tego, co powstało po podziale na Centrum i na Polskę 2050.
3: Oj, segregowanie to jest nieładne słowo, nie czuję przynajmniej tego w ten sposób. Budujemy struktury. Dla nas w centrum najważniejsi są ludzie. Centrum to jest miejsce właśnie, gdzie spotykają się ludzie pełni energii, aktywni. I bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj przedstawić razem z Piotrem Ogrodowczykiem, który jest liderem, przewodniczącym zarządu tutaj zachodniopomorskim, ludzi, którzy razem z nami zdecydowali się rozpocząć tą drogę, ścieżkę budowy nowych struktur.
2: No tak, ale Piotr Ogrodowczyk i Agnieszka Gosińska to są liderzy Polski 2050 sprzed podziału na Centrum Polska i na Polskę 2050. A więc panie pośle, czy to nie jest znowu tak? Ja wiem, że są segregacje, to nie jest najlepsze słowo, ale to jest tak, że wy nie pozyskujecie nowego środowiska, tylko wciąż dzielicie te, które się rozpierzchło na dwie struktury.
3: Wie pan, ja również startując w 23 roku w wyborach, startowałem z list Polski 2050. Jestem byłym przewodniczącym regionu świętokrzyskiego. Dzisiaj jestem przewodniczącym regionu świętokrzyskiego Centrum Polska, tego stowarzyszenia, które powstało razem z Klubem Parlamentarnym Centrum. Z uwagi na to, żeby podkreślić niezgodę na pewne działania pani przewodniczącej Polski 2050 oraz na podkreślenie w moim odczuciu rzeczy najważniejszej, to jest ludzi z regionów, którzy do tej pory byli traktowani bardziej przedmiotowo niż podmiotowo i dzisiaj tworząc, bo jestem odpowiedzialny również z ramienia Zarządu Krajowego za budowanie struktur w całej Polsce, właśnie to podkreślam w każdym możliwym formacie, to, żeby ludzie, którzy są w regionach, pracują na co dzień, mieszkają, działają, byli również słyszani, mieli możliwość realizacji swoich inicjatyw, o tym też dzisiaj mówiłem na konferencji. I to jest taki wyróżnik, myślę, dosyć istotny. I do tych ludzi dołączają osoby takie jak Agnieszka Kosińska, jak Piotr Ogrodowczyk, jak Leszek Błotkowski, Moszej i inni, którzy zdecydowali się, do których przemawiały te wartości, bo ja jeżdżąc jeszcze pół roku temu w kampanii wyborczej, jeździłem po Polsce i w każdym regionie słyszałem to samo, co w moim regionie. Że nikt w centrali nie słuchał, że nie ma kontaktu, nie ma realizacji tych właśnie założeń.
2: Wie pan, ale to jest takie dość wygodne tłumaczenie. Zawsze kiedy spada, albo kiedy ten wynik nie jest do końca satysfakcjonujący, to ja te scenariusze znam już z innych partii politycznych, które gdzieś tam przeżywały procesy dekompozycji, że centrala, gdyby słuchała dołów, to by było nie 3%, a 15%. No, chyba nie do końca tak jest. Jestem ciekawy, z jakimi inicjatywami zachodniopomorskimi tutaj z panem się dzisiaj, czy to pan Ogrodowczyk, czy pani Krosińska, wiem, że nieobecna, bo akurat rozchorowana się podzielili, bo zastanawiam się, na ile to będzie po prostu struktura jako struktura, a na ile to będzie aktywny uczestnik naszego zachodniopomorskiego życia politycznego.
3: Wie pan, my rzeczywiście dokonał się pewien podział. My zdecydowaliśmy się pójść swoją ścieżką, swoją drogą i budujemy naszą tożsamość od zera. Proszę zwrócić uwagę, od marca, kiedy zostały złożone dokumenty założycielskie Stowarzyszenia Centrum Polska, nie minęło, 2,5 miesiąca raptem? I jesteśmy w punkcie, w którym mamy struktury w całej Polsce. To oznacza, że jednak takich ludzi, którzy mieli swoją aktywność i widzieli się w działaniach społecznych, obywatelskich, również politycznych, bo to jest polityka, nie wiem.

0: co tutaj ukrywać, jest więcej i my w oczywisty sposób, oni są pierwszymi osobami, które z nami rozmawiają, działają. Powiem panu szczerze, w Świętokrzyskim, no może nie 100%, ale 95% struktur również jest ze mną, skupionych wokół działań, które ja tworzę, i myślę, że to jest dobry prognostyk, bo chciałbym, żeby te idee, które pozwoliły scementować i złączyć nas w Świętokrzyskim, rozpropagować
1: panie
0: pośle, na
1: pan,
0: kraj.
1: Mówiąc kolokwialnie, trochę pan chycnął od mojego pytania, bo moje pytanie było takie, czy jest tutaj jakaś idea, z którą się lokalni działacze z panem podzielili, taka, która by powodowała, że ja bym rzeczywiście mógł tutaj dzisiaj z panem w radiowej naszej rozmowie powiedzieć: kurczę, rzeczywiście to centrum to zaraz mnie tutaj zasypie jakimiś tematami lokalnymi, albo oni mają jakąś wizję na to województwo zachodniopomorskie.
0: Ale umówmy się, panie redaktorze, ja biorę to za dobrą monetę. Ja nie uciekam od trudnych pytań, czy jakichś skomplikowanych, czy lokalnych.
1: Czy nic ciekawego
0: panu
1: nie powiedzieli?
0: Dzisiaj mówiliśmy o Parku Doliny Dolnej Odry, chociażby. Ja jestem 30 lat w infrastrukturze, wiem, że jest zachodnia obwodnica Szczecina, ale to jest temat centralnie jest jakby dla Polski ważny, ale dla państwa również.
1: Piątek podpisanie umowy, tak, na trzeci etap będzie.
0: O, nawet, wie pan, nie wiedziałem, cieszę się, trzymam kciuki, żeby
1: poseł
0: nie było.
1: Poseł Rzepa dzisiaj o tym mówił w naszej porannej rozmowie,
0: PSL.
1: Znany panu przecież z jednej listy wyborczej.
0: Tak. Siedzi zaraz za mną na ławach sądowych.
1: Tak, był tutaj z nami w radiu.
0: Cieszę się, znaczy, wie pan, te wszystkie rzeczy, które się realizuje w samorządzie, w miejscu, skąd wychodzimy, one zostają tutaj. I ja tak też działam. Ja dlatego się chcę z panem mówić na wizytę za miesiąc czy za półtora, bo wtedy wrócimy. Proszę zwrócić uwagę, że mówię jasno, uczciwie, że my stworzyliśmy struktury. Nasi ludzie mają system do tego, żeby zgłaszać swoje inicjatywy. Mamy 3 projekty, które na 17 chyba, 3 projekty, które wyciągnęliśmy z tych inicjatyw bardzo konkretnych. One są różnego rodzaju, z zasięgiem lokalnym, małych miejscowości, do takich na przykład, które nadają się na wpisanie ustawy. 3 będą omawiane na najbliższym klubie parlamentarnym. Mówienie o podmiotowości i o słuchaniu ludzi to nie jest czycze gadanie, tylko przekładanie tej energii i tego, dlaczego ci ludzie cały czas przez 4 lata mają być z nami, po to, żeby oczywiście realizowali swoje zamierzenia i żeby widzieli w nas swoich reprezentantów, a nie...
1: Cieszy mnie, że pan mówi o podmiotowości,
0: się za stołki,
1: bo to w kontekście rozmów politycznych jest zawsze bardzo interesujące, szczególnie z przedstawicielami klubów parlamentarnych, trochę wiszących na jednym parlamentarzyście, a wydaje mi się, że akurat i Polska 2050 i Centrum Polska ma tą taką bardzo chybotliwą sytuację, że gdyby rzeczywiście, mówiąc znowu nieładnie, pewnie panu się nie spodoba to sformułowanie, że gdyby znowu odpalić posłankę Izabelę Bodnar, która chyba jest obecnie posłanką na gorącym krześle, to nie mielibyście zaraz klubu parlamentarnego, albo musielibyście kogoś na szybko...
0: Posłanka Izabela Bodnar jest bardzo mocnym częścią, stabilnym elementem naszego klubu parlamentarnego.
1: Czyli małżonek jest chyba niestabilnym elementem waszych potencjalnych problemów politycznych.
0: Ja nie wchodzę w relacje małżeńskie, bo pan bagatelizuje i próbuje w pewien sposób wprowadzić jakąś tutaj metaforę, która może być niewłaściwa i w mojej ocenie jest niewłaściwa. Sprawy małżonka...
1: Ale nie drży pan o to, że wasza stabilność parlamentarna rzeczywiście jest w tym momencie tak chybotliwa, że jeżeli jeden, dwóch parlamentarzystów odpadnie z waszej układanki, żeby nie było, to jest analogicznie w Polsce 2050,
0: ale pan mówi
1: to za chwilkę będziecie mieli duży problem.
0: Matematyka jest prosta. 15 posłów, posłanek potrzeba do stworzenia klubu parlamentarnego. Dzisiaj klub parlamentarny Centrum ma 18 członków, w tym 3 senatorów, czyli ma 15 minimalną wymagalną ilość. Oczywiście, jeżeli jedna osoba odejdzie, to tracimy klub, stajemy się kołem. To samo dotyczy Polski 2050, oczywiście. I co mam zrobić z tym?
1: No, pan powiedział kilka razy o podmiotowość podczas naszej dzisiejszej rozmowy radiowej, więc ja tutaj do tej podmiotowości próbowałem się odwołać, że w tym momencie mniejsze ugrupowania mają z tą podmiotowością jednak problem, bo wyobrażam sobie, że trudno jest mówić o tym, że za chwilkę będziecie silnym, samodzielnym bytem politycznym, jeżeli okaże się, że wasza podmiotowość właśnie trochę drży.
0: Okej, jasne, ja rozumiem. Jesteśmy w sytuacji, w której musimy dbać o naszych posłów, posłanki, żeby nikt nie odszedł, nie wiem, żeby ten klub się utrzymał, ale to nie... Ja panu jeszcze raz mówię. Ja jestem być może politykiem niestandardowym, z którym pan, tak jak kolega Rzepa, który jest od wielu z dużym wąsem lat w Sejmie, w polityce i jest działaczem politycznym. Ja jestem człowiekiem, który 30 lat przepracował w biznesie. Od 2,5 roku jestem w Sejmie. Być może to kontrowersyjne, ale ja się nie będę trzymał tego stołka za wszelką cenę, za cenę zdradzenia ludzi i wartości, z którymi poszedłem do tego Sejmu. Pierwszym, najważniejszym czynnikiem, który chciałem zmienić idąc, i mówiłem to jasno od początku w 2023 roku, to odsunąć PiS od władzy, bo uważałem, że te 8 lat zniszczenia praworządności i niszczenia wielu innych rzeczy, choćby inwestycje, w ogóle nietrafione przepalanie pieniędzy naszych ludzkich, z naszych podatków, to był absolutny dramat. I dzisiaj ja te wartości też podzielam i też to jest dla mnie najważniejsze, żeby Polska, żeby przedsiębiorcom, gospodarka, żeby się rozwijała bardziej niż to było za poprzednik.
1: Ale irytują pana pytania, czy wystartujecie samodzielnie, czy nie wystartujecie samodzielnie, bo to jest pytanie, które musi się w każdym wywiadzie pojawić, jeżeli chodzi o Klub Centrum i o wasz taki konglomerat polityczny ułożony z ludzi po Polsce 2050.
0: Przygotowujemy się do startu samodzielnego, musimy się wzmocnić, oczywiście przed nami zakończony, za nami pierwszy etap tworzenia struktur, to jest super trudna, ciężka, intensywna praca. Mamy to. Teraz musimy rozwijać struktury, musimy pokazać program. Państwo musicie go skomentować. Przed wakacjami musimy pokazać się Polakom i pewnie jesienią będziemy rozmawiali o tym, w którym punkcie jesteśmy, jak wskazują sondaże i czy jesteśmy i jaka konfiguracja będzie na scenie politycznej, która będzie dawała po pierwsze możliwość stronie demokratycznej, czyli obecnie rządzącej koalicji, możliwość wygrania kolejnych wyborów. No i jak będzie ułożenie możliwości na listach też wyglądało. Nie wiem, czy będzie jedna lista, czy trzy będą listy. Tego dzisiaj nikt nie wie. Dzisiaj nikt nie wie, czy PiS wytrwa do następnych wyborów w jednym kawałku, bo bardzo mocne są te głosy o siłach odśrodkowych.
1: Dekompozycji, to jest takie ładne słowo.
0: Dekompozycja, paru posłów stracili, jednego wyrzucili, jeden zrezygnował, trzeci nie wiem, co się stało, afera kryptowalutowa, kryptoaktywowa obok, no dużo rzeczy się dzieje, Ziobro ucieka i ciągnie ich w dół przecież, no prezydent, który nie pomaga, no, to wszystko może się złożyć na taki układ sił, że na wiosnę przyszłego roku naprawdę może się jeszcze dużo, wiele ciekawych rzeczy.
1: Czy o polityce...
0: A my chcemy być elementem, który jest podmiotem rozmów i na pewno tak będziemy działali, żeby być jak najsilniejszym.
1: Rafał Kasprzyk, poseł i współzałożyciel Klubu Centrum Polska, był razem z nami dzisiaj po południu. Panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ta rozmowa kończy też magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Pięknie wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro w porannej rozmowie Radia Super FM, chwilę po godzinie 8.
2: To była popołudniowa rozmowa Radia Super FM, która kończy dzisiejsze wydanie programu Ale to był dzień. Piotr Jarząbek, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i słyszę się z wami już jutro, jak zawsze, na 97,5.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszumowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalena z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Dziś w decydującej trzeciej rundzie pokonała Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. I może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy trofea zdobędą kluby z Anglii, o czym teraz Przemysław Pozowski.
4: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz piąty. Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami razem. W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal. Znamy Arsenal Mikela Artety i doskonale wiemy, jak potrafią grać z piłką. A bez piłki to bez żadnej wątpliwości najlepsza drużyna na świecie. A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano.
3: Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie musiał zapłacić 1 000 000 złotych kary. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła tej kwoty nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na ten mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy.
5: Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 19. Wiadomości Super FM.
8: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem opolszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
9: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
8: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu uciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Ja się

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Spór w kinie i Radio Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
2: Kilka dni temu wróciłem z warszawskiej edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, której weekendowa odsłona miała też miejsce w szczecińskim kinie Pionier 1907. Wśród wielu obejrzanych filmów przedsięwzięcie dokumentalne Rafała Skalskiego zatytułowane Nurt wywarło na mnie największe wrażenie. To filmowe złoto, zrealizowane z prawdziwą hollywoodzką werwą. W bardzo fajnej i przystępnej formule przypomniało wyczyn, o którym historia zapomniała. To rodzaj dokumentalnej opowieści, która mogłaby podbić międzynarodowy świat kina dokumentalnego i śmiało liczyłaby się w rywalizacji o Oscara. Mam nadzieję, że niedługo film ten pojawi się też w Szczecinie. Nurt przybliża historię, która miała miejsce w połowie lat 80. XX wieku i opowiada o losach śmiałej wyprawy kajakowej od źródeł do ujścia Amazonki. W międzynarodowym gronie uczestników byli wtedy też Polacy i tylko jedna kobieta. Wydarzenie to trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa, ale wydaje mi się, że zostało zapomniane przez historię. Rafał Skalski i jego zespół odkopali archiwalne materiały, spotkali się z uczestnikami tamtych zmagań i opowiedzieli o wyprawie, która zdecydowanie do łatwych nie należała. I nie chodzi tutaj tylko o spotkanie z legendarną rzeką. Na trudności składało się wiele przyczyn. Uczestnicy tamtych wyprawy, czy to z humorem, czy z powagą, ale zawsze ze swadą, opowiadają o jego przebiegu i nawet po latach dostrzec można pasjonującą rywalizację między nimi, konflikty w zespole, mierzenie się na wielkość ego, które odegrało wtedy znaczącą rolę. Przede wszystkim jednak w filmie widać trud wyzwania, grupę dzielnych, ale też trochę szalonych osób, które postanowiły pokonać jedną z najtrudniejszych rzek płynących na naszej planecie. Rafał Skalski świetnie to wszystko połączył, ale zapewne gratulacje należą się całemu zespołowi, który mając tak świetny temat, tak dobre materiały i żyjących świadków, opracował genialny plan umiejętnego zespolenia tego fascynującą filmową całość. W innych rękach otrzymalibyśmy zapewne klasyczny w formie film dokumentalny o znaczącym osiągnięciu, ale Nurt został przygotowany z prawdziwym filmowym napięciem, z dynamicznie przebiegającą akcją, przywodzącą na myśl biegnący z dużą prędkością i pełen zakrętów nurt rzeki. Obok spokojnych momentów mamy też zwroty akcji, wiele trudności, niebezpieczną rzekę, ale też górskie szlaki, rosnące napięcie, starcia, rywalizacja, spotkanie z partyzantami i kulę świszczącą nad głowami bohaterów tej opowieści. Ale jest też i prawdziwy romans. I to wszystko w pięknych okolicznościach południowoamerykańskiej przyrody. Ogląda się Nurt znakomicie, bo to kino z najwyższej filmowej i dokumentalnej półki. Jeśli tylko uda się nim zainteresować zagranicznych partnerów, jeśli pod swoje skrzydła weźmie ten film duży amerykański gracz i pojawią się partnerzy, którzy w niego uwierzą, to widzę przed Nurtem drogę prowadzącą film do Oscara.
1: Spór w kinie i Radio Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
2: Michał Woszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Stało się, Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika, a klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sobotę w ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszłomowym French Open, rozstawiona z trójką Polka, zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkaczy z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przegrnęła eliminację, bo dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Susan Lamens 7-6 i 7-5. Alexis Egert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują igrzyska dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
4: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
3: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.
6: Super FM.

0: Jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
3: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
1: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym m.in. drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani w tym dwoje Polaków jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, no od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla, bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6,91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juame Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę poznaje

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. Teatr Lalek Pleciuga ponownie wystawia spektakl Prawdziwa zbrodnia. To propozycja dla widzów dorosłych. Mroczna opowieść o rodzinie, tajemnicach i przemocy ukrytej pod pozornie uporządkowanym życiem. Twórcy spektaklu stawiają pytania o granice odpowiedzialności i o to, czy tragedii można było uniknąć. Pleciuga coraz odważniej sięga po repertuar psychologiczny i współczesny, kierowany nie tylko do najmłodszych widzów. W 13 Muzach jutro rozpocznie się kolejny koncert w ramach 17. Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego. Na scenie pojawią się artyści z Polski i zagranicy. Program koncertu połączy klasykę z nowoczesnością. Usłyszycie utwory Bacha i Schuberta, ale także współczesne kompozycje oraz nowe aranżacje przygotowane specjalnie na ten festiwal. Organizatorzy podkreślają, że ideą wydarzenia jest pokazanie saksofonu jako instrumentu o ogromnych możliwościach. Od muzyki klasycznej po eksperymentalne formy współczesne. Ten festiwal saksofonowy od ponad dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych marek Szczecina. Festiwalową atmosferę dopełniają także wydarzenia Młodych Wilków 2026. W Trafo Trafostacji Sztuki zaplanowano koncert projektu Oder Hive, łączącego muzykę, elektronikę i działania performatywne inspirowane rzeką Odrą. Na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie trwają przygotowania do obchodów setnej rocznicy urodzin kapitana Ludomira Mączki, legendy polskiego żeglarstwa i podróżnika, który dwukrotnie opłynął świat na jachcie Maria. Jubileuszowe wydarzenia odbędą się jutro. W programie zaplanowano koncert, wystawę poświęconą życiu kapitana, wspólne spotkanie przy urodzinowym torcie oraz możliwość zwiedzania legendarnego jachtu zacumowanego przy kei. Obchody odbędą się przy pomniku Ludomira Mączki w Alei Żeglarzy. To nie tylko wydarzenie dla miłośników żeglarstwa. Historia Mączki przypomina o Szczecinie jako mieście silnie związanym z podróżami i morską tradycją. Organizatorzy chcą stworzyć atmosferę dawnej żeglarskiej wspólnoty, pełnej opowieści, wspomnień i muzyki nad Odrą. Wieczorem swoją publiczność przyciągają także juwenalia na Łasztowni. Studenckie koncerty i wydarzenia plenerowe oficjalnie rozpoczęły tegoroczne święto akademickiego Szczecina. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Kolejny trudny sezon sadowników, owoce będą droższe. Tymczasem pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Powiemy, gdzie takie udogodnienie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
4: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
3: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Pytka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
5: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, to znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
3: No oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
6: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
3: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
7: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
3: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Zatrzymania i kontrola. Wrócimy do dramatu w żłobku w Ząbkach. Potem prognoza na lato ma być sucho i upalnie. Będzie też młode piłkarskie pokolenie w akcji.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
4: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
3: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Jest jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej w Europie redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Oświadczył w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Wiceminister podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce i że będzie się to wiązać z poważnymi inwestycjami. Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
5: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
3: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
3: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Jaki ojciec, taki syn. Najstarsza pociecha Cristiano Ronaldo. 15-letni Cristiano Ronaldo dos Santos strzelił 2 gole w zwycięskim meczu piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16 z Grecją. Starcie zakończyło się wynikiem 3-0. W turnieju rozwoju UEFA w północnej Portugalii uczestniczą też Włochy i Czechy.
1: Super FM.
2: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% Szczecin.